0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Agata Koszulińska, Dorian Widawski z Grochowskiego Domu Sztuki są razem z nami. Wracamy do rozmowy o ich nowym projekcie, który odnosi się do historii zakładów odzieżowych Kora.
2: Rzeczywiście Kora jakoś się zapisała w historię jako miejsce mody, wielkich projektantek Akademii Ruchu, ale już realia pracy, pracownicy, pracownice tego miejsca nie są zaopiekowani przez pamięć i staramy się to zrekonstruować. Właściwie słuchamy tego, co gdzieś tam jest w głowach i po prostu dajemy temu miejsce jakieś ujście.
1: Zatrzymać, zapisać, opisać również. No właśnie, teatralnym językiem, bo tak to będzie. Ja wiem, że w próby pewnie wejdziecie dopiero za jakiś czas, ale pewnie już jakiś pomysł, jakaś wizja jest w głowie reżysera.
2: Jakaś wizja jest, przy czym ponieważ Kora była takim miejscem, gdzie dużo się spotykało, też ludzi, może warto tą liczbę powiedzieć, że to naraz pracowało około 3000 osób, to jest naprawdę dużo i trochę widzę pracę nad tym spektaklem i sam spektakl jako takie spotkanie różnych właśnie tych historii, które tworzyły Korę. Mody, po prostu realiów pracy, realiów codzienności, PRL-u. Tematem jest też transformacja siłą rzeczy i to, że te zakłady ostatecznie znikają. Do współpracy zaprosiliśmy m.in. kolektyw Texpol, który można kojarzyć z wystawy Snucie w CSW sprzed 2 lat, bardzo takiej głośnej wystawy, gdzie 8 artystek związanych z tekstyliami zawiązało właśnie taki kolektyw, początkowo czasowy, w tej chwili już jakoś tak bardziej ustrukturyzowaną mają pracę, pokazując pracę wokół tkania. I to też ten spektakl, jak powiedziałem, z takim spotkaniem, praca z Texpolem jest okazją do, bo oczywiście można by użyć starej odzieży, jakoś w ogóle nie produkować nowej. Texpol został zaproszony do pracy z researchem, z jakąś kwerendą i zastanowienia się, co one jako współczesne artystki, współczesne projektantki także mogą z tym dziedzictwem zrobić. Na przykład jeśli chodzi o, idąc dalej, o muzykę, Pola Trąbińska, która została do niej zaproszona, ma też pracować z tym, jak dzisiaj brzmi to miejsce. Czyli w takich działaniach twórczych, taka spekulacja, dźwięku to się w ogóle nie zachowuje. Skoro przetrwały jakieś fotografie, przetrwały te opowieści, które właśnie archiwizujemy, mówi się, że na hali był hałas, ale co to właściwie znaczy? Czy to jest rzeczywiście taki sam hałas, jak dzisiaj byłby w hali? Jednak maszyny się zmieniają. Dla jakiejś takiej precyzji dźwięku to jest dosyć płodny temat. I Pola rzeczywiście, poza tym, że jest artystką, która robi swoją muzykę, to dużo pracuje z field recordingiem, czyli z nagraniami po prostu. I jest zaproszona do takiego odkrywania, jak dzisiaj brzmi ta część miasta, gdzie jest po prostu osiedle, sklepy i czy może gdzieś tam można usłyszeć dźwięki prawdopodobne dawnej Kory. No i taką sumą różnych, sumą wywiadów, researchu modowego, dźwiękowego jakoś pracujemy na ten ostateczny spektakl. Więc jeżeli pada pytanie o wizję, to nie jest taka produkcja, w której jest precyzyjna wizja, kto co będzie robił, to raczej jest jakaś suma spotkań estetycznych, też takiej wrażliwości, bo rzeczywiście to, co jakoś wyraźnie widać, to nie da się myśleć o Korze, nie myśląc też o tym, że jej nie ma, co po prostu uruchamia jakieś refleksje o tym, co się dzieje po prostu z miejscami, w których, nie wiem, spędzamy dużą część życia. No, niedawny wywiad przeprowadziliśmy z osobą, która Kora była jednym z 3 miejsc pracy przez całe jej życie i można sobie wyobrazić, że Kora była miejscem pracy dla kogoś przez całe życie, że po prostu się poszło na staż i się po prostu wyszło na emeryturę i tyle. I rzeczywiście nie ma już śladu po tym miejscu i to też uruchamia jakieś takie nostalgiczne refleksje, które też byśmy chcieli na pewno do tego spektaklu wpuścić.
1: No jak najbardziej. Agata, chcesz jeszcze dodać coś od siebie w tym kontekście kwestii pisania scenariusza? Podejrzewam, że to będzie trochę takiego pisania na scenie. Poszukiwania jakiegoś określonego języka w związku z tym, że jesteśmy na Grochowie, że mówimy o właśnie zakładach Kora. Czy na razie czekasz jakby na to, co przyniosą ci osoby, które już się zgłosiły, jeszcze się będą zgłaszać ze swoimi wspomnieniami?
3: Rzeczywiście jesteśmy na etapie takiego mapowania sobie tej całej sytuacji i zbierania tych historii i czytania materiałów dokumentalnych i wszystkiego, co odkrywamy w kolejnych miejscach i to będzie jakąś inspiracją do pisania tekstu, który myślę, że w dużej mierze ma jednak powstać przed rozpoczęciem prób. Natomiast to, co sobie jakoś tam nazwaliśmy, to to, że te historie to jest jest jedna taka mocna noga, a drugą są jakieś takie konteksty, szersze myślenia o pracy, o miejscu pracy, też jakby współcześnie, jakieś takie zderzanie tych światów, bo wiemy, że sytuacja na rynku pracy mocno się zmieniła i inaczej dzisiaj wygląda nasza rzeczywistość niż w czasach kory. No i oczywiście ten wątek zmiany ustrojowej i tych wszystkich perypetii, które wtedy się i też dramatów, które się wtedy wydarzały. Mhm. Więc to chyba na ten moment to są takie, może trzy właściwie nogi, które będą budowały ten scenariusz.
1: I do tej rozmowy wrócimy jeszcze w następnym odcinku Miasta o Świcie.
0: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
5: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
6: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie 2. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
8: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
9: Do soboty.

0: Filet z piersi kurczaka, kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz, złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: Do hymnu.
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
3: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
4: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

0: Nastav się.
1: Nawet na chill out.
0: Chili Z.
2: Pogoda.
3: Siedemnaście stopni w tej chwili w Warszawie i słońce, a w ciągu dnia temperatura dojdzie do 32 stopni. Prawdziwe upały dzisiaj. 31 w Trójmieście, 30 w Olsztynie i na Warmii, 34 w Bydgoszczy i w Krakowie, a także w Katowicach, 36 Wrocław, Zielona Góra i 35 w Poznaniu.
4: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
3: 30 lipca, czwartek, imieniny Julity, Piotra i Mariana. Dzień dobry, minęła siódma. Dzisiaj dzień przyjaźni. Przysłowie chińskie mówi, gdy ludzie są dla siebie przyjacielscy, nawet woda staje się słodka i nawet ta słona, dodałabym. Magda Kasperowicz, dzień dobry, zapraszam do 11.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 10 minut po 7 na zegarze. Dzisiaj dzień przyjaźni, a przyjaciel to drugie ja, jak mówi Anna Rembowska. Każda z przyjaźni przechodzi przez różne stopnie bliskości i odsłania wrażliwe miejsca przez każdą z osób. Dla mnie tym, co tworzy bliskość właściwie nierozerwalną, jest dzielenie się z drugim człowiekiem swoim dzieciństwem, jakbyśmy oboje wydobywali z wnętrza swoich trzewi delikatne jajko, swój rdzeń, żeby pokazać go drugiej osobie. Bo to jest to, co mamy najcenniejszego, najbardziej kruchego, ale też najdobitniej oddającego prawdę o nas. Anna Rembowska, przyjaciel to drugie ja, a z okazji Dnia Przyjaźni pomyślcie o swoich przyjaciołach najbardziej czule, jak potraficie, i dajcie im znać, że o nich pomyśleliście.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 17 minut po godzinie 7, słuchacie Chili Z. Podobno prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, dzisiaj jest Dzień Przyjaźni, ale wielu z nas wie, że poznaje się ich również w chwilach radości, sukcesów i codziennych, zwyczajnych momentach. Nie bez powodu irlandzki pisarz Oscar Wilde powiedział: prawdziwy przyjaciel zawsze staje po twojej stronie, kiedy cały świat odwraca się od ciebie. Przyjaźń to jedna z tych wartości, których nie da się kupić, zastąpić ani zaplanować. To rozmowy trwające do późnej nocy, szczery śmiech i świadomość, że obok jest ktoś, na kogo zawsze można liczyć. Dlatego dziś warto pomyśleć o osobach, które sprawiają, że nasze życie staje się lepsze, a może nawet zadzwonić do przyjaciela i po prostu powiedzieć: dobrze, że jesteś.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. YIT.pl.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chill Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Po reklamie.

0: 8.36 na zegarze, słuchacie, czyli została ogłoszona tak zwana długa lista nominacji do Nagrody Bookera, najbardziej prestiżowej nagrody literackiej w Wielkiej Brytanii. Znajduje się na niej 13 książek. Krótka lista nominowanych zostanie ogłoszona 22 września, a zdobywcę albo zdobywczynię nagrody poznamy 9 listopada. Nagroda Bookera jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem literackim w Wielkiej Brytanii. Przyznawana jest od 1969 roku autorom i autorkom prozy w języku angielskim wydaną w Zjednoczonym Królestwie lub Irlandii. Laureat otrzymuje 50 tysięcy funtów nagrody i statuetkę. Samo znalezienie się na liście nominowanych do Nagrody Bookera już zapewnia pisarzowi rozgłos, a co za tym idzie, jeszcze lepszą sprzedaż jego książek. W tym roku na długiej liście nominacji do Nagrody Bookera znalazło się 13 tytułów, wybrane spośród 163 książek, które ukazały się między 1 października 2025 roku a 30 września bieżącego roku. Autorzy i autorki wybranych książek reprezentują 7 krajów z 3 kontynentów. To Jamajka, Meksyk, Turcja, Anglia, Szkocja, Irlandia i Stany Zjednoczone, a wyboru dokonuje 5-osobowe jury.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłącznie, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.

0: Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Nastaw się.
1: No, let me chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: 19 stopni w tej chwili w Warszawie i słońce 32 w ciągu dnia. I od północy 30 dzisiaj, Warmia 31, Trójmiasto 34, Bydgoszcz 35, Poznań i Łódź 31, Lublin 33, Kielce 36, we Wrocławiu i 34 w Katowicach i Krakowie.

0: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. YIT.pl.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: 8 na zegarze, 30 dzień lipca, czwartek, imieniny Julity, Piotra i Mariana dzisiaj. Dzień przyjaźni, gdy ludzie są dla siebie przyjacielscy. Nawet woda staje się słodka, mówi przysłowie chińskie. Pamiętajmy o swoich przyjaciołach, bo to są naprawdę ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać. Tak mówiła i mówi moja babcia, moja przyjaciółka.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
2: A umówmy się, wszystko, co mówi babcia, jest naprawdę dobre, mądre i prawdziwe. Myślę sobie o swoich przyjaciołach i tak się cieszę, że ich mam. Cóż to byłby za smutny i pusty świat, gdyby ich nie było. Magda Kasperowicz, dzień dobry. Zapraszam do 11 na przedłużone wakacyjne śniadanie do łóżka.

0: słuchacie Chilizat, 11 minut po godzinie 8. Film Hotspot w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej zdobył nagrodę publiczności podczas jubileuszowej 30. edycji Fantazja Międzynarodowego Filmowego Festiwalu. Produkcja otrzymała specjalne wyróżnienie jury za zespół aktorski, a już we wrześniu nowe dzieło twórczyni córek dancingu powalczy o Złotego Lwa. To jest jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń poświęconych kinu gatunkowemu na świecie. Jubileuszowa edycja rozpoczęła się w Montrealu 16 lipca i trwała i trwa nadal, tak, do 2 sierpnia. W ramach festiwalu światową premierę miał najnowszy obraz Agnieszki Smoczyńskiej. Między innymi twórczyni takich tytułów jak Córki Dancingu albo Atlas Zła. Hotspot to futurystyczny film, który jest refleksją
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Nad relacją człowieka z nowymi technologiami. Gratulacje.

0: słuchacie, czyli za 19 minut po godzinie 8 wystawa Trzeba być stale obecnym. Wystawa z projektami Krystyny Zachwatowicz-Wajdy przypomina wybrane realizacje teatralne i filmowe scenografki. Ekspozycja obejmuje 56 projektów scenograficznych artystki stanowiących reprezentatywny przekrój jej twórczości. W roku Andrzeja Wajdy Kordegarda Galeria Narodowego Centrum Kultury w Warszawie zaprasza od 7 sierpnia na wystawę poświęconą twórczości Krystyny Zachwatowicz-Wajdy, wybitnej polskiej scenografki, wieloletniej pedagog Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a także żony i artystycznej partnerki Andrzeja Wajdy. 56 projektów scenograficznych Krystyny Zachwatowicz-Wajdy. Ta wystawa przygotowana w współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga przypomina wybrane realizacje teatralne i filmowe artystki.
1: GZ. Nastaw się na Chill Out.
0: Narracje rozpoczynają wyróżnione inscenizacje dramatów Williama Szekspira. Król Lir, Jak wam się podoba i Sen nocy letniej. Wystawa wyjątkowa, fantastyczna. Wystawa prowadzi także ku biografii artystki i miejscom, które ją ukształtowały. Warto z całą pewnością tę wystawę zobaczyć.

0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Autopromocja.
2: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje.
4: Historie, które dają do myślenia.
3: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
4: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
3: w życiu.
2: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
9: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
11: Do hymnu.
12: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioł.

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
2: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: oszczędności. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: Po reklamie.

0: jeden wiersz w radiu.
1: Lucille Clifton. Mój sen o czasie. Kobieta niepodobna do mnie biegnie długim korytarzem pustego domu ze zbyt wieloma oknami patrzącymi na świat, dla którego brak jej słów. Biegnie i biegnie, aż w końcu dociera do jedynych drzwi. Otwiera je i widzi na każdej ścianie twarze zegarów. I gdy tak patrzy, wszystkie zegary wybijają nie.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Miesięcznik Kino i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
3: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: Sprawdzamy mapę pogodową. 22 stopnie w Warszawie i słonecznie, a temperatura w ciągu dnia wyniesie 32 stopnie. 31 w Trójmieście i 30 w Olsztynie, 34 w Bydgoszczy, 35 w Poznaniu i w Łodzi, 36 we Wrocławiu, 34 w Katowicach, Krakowie i w Szczecinie.

0: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. YIT.pl.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: Dzień dobry, minęła 9.30 dzień lipca, czwartek, imieniny Julii, te Piotra i Mariana. Dzisiaj dzień przyjaźni, jak mówi przysłowie chińskie, gdy ludzie są dla siebie przyjacielscy, nawet woda staje się słodka. Magda Kasparowicz, dzień dobry. Zapraszam na przedłużoną poranną rozkosz, bo dzisiaj śniadanie do łóżka do 11.00.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: słuchacie, czyli za 7 minut po godzinie 9. Muszę wam powiedzieć, że od 3 dni po radiu jem śniadanie z bąbelkiem i jedziemy do skateparku. No i tam 5, 6, 7 godzin, w zależności od tego, czy wieczorem idę do telewizora, czy nie. I tak sobie siedziałam wczoraj na takiej wielkiej rampie, zjeżdżały bąbelki, mniejsze, większe, dziewczyny, chłopaki, i tak sobie popatrzyłam, kto z tymi dzieciarami na te całe dnie przyjeżdża. I muszę wam powiedzieć, że 90% osób współtowarzyszących to kobiety. I tak sobie pomyślałam, gdzie są ojcowie właściwie? I one, te baby, siedzą cały dzień, jedna z drugą, jedna z komputerem, druga z notatkami, trzecia z książką, czwarta gada przez telefon, prawdopodobnie ogarnia online, zdalnie cały wszechświat. I naprawdę pośród 30 osób na jednej sali, a tych sal tam, czy tych rampowych przestrzeni jest naprawdę kilka, bo to jest największy skatepark, jeden z największych w Polsce, no to głównie kobiety. Głównie kobiety. I teraz będzie dziewczyny, jesteście super. Tak sobie pomyślałam, że przecież mogłybyście robić milion innych rzeczy, ale to jest coś, co jest identyfikującą cechą nas, siłaczek. I przepraszam, panowie, jeśli mnie teraz słuchacie, ale też macie matki, więc wiecie, co chcę powiedzieć. Jest to zupełnie wyjątkowe. To tak sobie, dziewczyny, o was pomyślałam i specjalnie dla was piosenka, którą bardzo lubię. Uwielbiam.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Oto chciałam, żeby ten początek wybrzmiał tylko i powiem, że ona mi się niezmiennie kojarzy ze spacerowaniem po Paryżu, z katedrą świętego Jacka, a obok jest taka mała knajpka z biało-czerwonymi ceratowymi obrusami i tam podają pyszne sery i pyszne szabli. Jeżeli wybieracie się do Paryża, zapamiętajcie, koło katedry świętego Jacka. I ta piosenka jest o tej katedrze i o tej knajpce i o długim letnim wieczorze, podczas którego serce biło mocniej.

0: 19 minut po godzinie 9 przyszła koleżanka redakcyjna, dostała super nową, dodatkową pracę, ale mówi, że będzie wydawała program w weekend. I ja tak sobie myślę, my to jesteśmy jednak istoty dosyć skomplikowane. Schudła, ale wisi. Dostała, no ale może źle dostała. Ma, ale za mało ma. No nie, po prostu ludzie. Ludzie, ja wam powiem tak, nad ranem proszę sobie zrobić, jak się w sklepie Kasia nazywa takie coś, co się w sklepie robi?
1: Zakupy się robi w sklepie, dobrze.
0: Ale co sklepowa robi, takie co się...
1: Remament robi.
0: O, właśnie.
1: To na koniec miesiąca.
0: O, dziękuję ci, to była Kasia Kozak. To ja bym chciała, żebyście sobie nie na koniec miesiąca, ale na początek dnia zrobili taki remanent. Za co jesteście wdzięczni? I mimo, że dzisiaj jest Dzień Przyjaźni, a nie Dzień Wdzięczności, to bardzo proszę, że są kurki, że można śliwki już zjeść dobre, że babcia ma wiśnie i czereśnie w ogródku, że macie zdrowe nogi i zdrowe ręce, że macie dobrą pracę albo głupią, to wtedy trzeba ją natychmiast zmienić. Błagam, i to mówiłam ja, wasza poranna coachini, tyle dobrych rzeczy się przytrafia człowiekowi. Ty po prostu, moja przyjaciółka wczoraj do mnie powiedziała, że ty masz wrodzony optymizm mimo wszelkiej, i tu użyła przekleństwa, którego ja nie mogę użyć, bo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji mnie ukaże mandatem. Idziesz do przodu. No a co, przepraszam bardzo, w tył mam chodzić? Chińczycy chodzą w tył, żeby ćwiczyć sensorykę, ale to tylko w tym przypadku. Co do zamartwiania się, to nie spełnia żadnej roli, więc bardzo proszę, uszy do góry i remanent wdzięczności już.
2: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
9: Tania tutaj jest stokrotka.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
13: Kaufland jest!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
15: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

0: słuchacie, czyli za 9:43 na zegarze, a już teraz propozycja literacka dla tych wszystkich, którzy szukają dobrych książek, dobrej lektury i czegoś, co zostanie w sercu na długo. To księga lata już teraz do dostania. Tove Jansson z posłowiem Sophie Jansson. Nastrojowa powieść łącząca pokolenia czytelników, autorki Muminków. Melancholijny portret lata na wspólnej północnej wyspie, gdzie ta wspólnota, na północnej wyspie, gdzie wspólnota człowieka i natury jest w nieustającym dialogu. Lato, maleńka wyspa na fińskim archipelagu, miejsce, gdzie zawsze wiało, to z jednej, to z drugiej strony, rezerwat dla kogoś, kto pracuje, dziki ogród dla kogoś, kto rośnie, a poza tym tylko dni, które łączą się z dniami wraz z upływającym czasem. Tam pośród dzikiego i dziewiczego krajobrazu umościł się dom, w którym każde wakacje spędzają mała, rezolutna Sofia i nietuzinkowa babcia, nieco wycofany ojciec. Codzienne życie toczy się w rytmie beztroski, sporadyczne wizyty gości, kapryśna pogoda, dziecięce przygody, potajemne wyprawy na pobliskie wyspy, melancholia letnich dni i nocy miesza się z siłą wyobraźni dziewczynki, a starość zderza z młodością. Tove Jansson jest wybitna i to wiemy nie od dzisiaj.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Autorka świetnie kochanych i znanych Muminków zaczerpnęła inspirację z życia swojego i swoich bliskich, by opowiedzieć o wakacyjnych radościach, snując jednocześnie refleksję nad upływającym czasem. Magdalena.Kasparowicz@chillz.pl. Do dostania Księga Lata już teraz.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Dziś czwartek, po upalnym dniu może być piękny wieczór. Ponawiamy więc zaproszenie do plenerowego kina przed warszawską Kinoteką. Wstęp tu jest bezpłatny, a repertuar dobrany tak, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dzisiaj Pamiętnik, film z 2004 roku, ekranizacja bestsellerowej powieści Nicholasa Sparksa i historia pewnej miłości, opowiadana na ekranie przede wszystkim przez Jamesa Garnera. Lipcowe seanse, przypomnijmy, zaczynają się o 21:30. To już ostatni seans w tym miesiącu. Nie błąkaj się, drogi chłopcze, po morzu bez potrzeby. Nie zostawiaj na długo dobytku bez nadzoru, bo zawsze się znajdą zuchwalcy, którzy ci go rozdrapią i zajmą twoje miejsce. Ten cytat z Odysei prowadzi nas w stronę wielkiej literatury. W ramach jubileuszowego klubu książkowego Piwu w sierpniu spotkamy się, żeby porozmawiać o polskich przekładach Homera. W planie wspólne czytanie pieśni 19. Odysei to jeden z węzłowych punktów eposu, laboratorium homeryckich narracji, moment rozpoznania i ważny etap narracyjnej maskarady, podkreśla wydawnictwo. Przez 14 polskich przekładów przeprowadzi nas Piotr Baziński, pisarz, eseista, krytyk literacki, tłumacz, znawca i wielbiciel Odysei. To 17 sierpnia, ale mówimy już dziś o tym wydarzeniu. Zgłoszenia do udziału w tym spotkaniu są przyjmowane, a liczba miejsc ograniczona. Informacje znajdziecie w mediach społecznościowych wydawnictwa. Muzyka i potańcówki, spacery tropem literatury, nowe wystawy. Krakowski Pałac Potockich ma gotowe plany na sierpień. Już w sobotę zainauguruje na krakowskich plantach wystawę Ma Bistrust, nie zapomnij. To wyjątkowy projekt fotograficzny poświęcony osobom ze społeczności Sinti i Romów. W sierpniu będzie też jeszcze można oglądać wystawę Shifting Strata, to pod szyldem krakowskiego miesiąca fotografii. Wśród tematów poruszanych przez współczesnych artystów obiektywu są historia i ciężar miejsca. A muzyka w pałacu w sierpniu to przede wszystkim jazz. Koncerty będą we wtorkowe wieczory. Pierwszy z nich już 4 sierpnia da Szymon Hołomie i Quartet. A dla tych, którzy zechcą zakręcić nóżką do jazzowych motywów, hulanki w pałacu 8 sierpnia, międzypokoleniowa potańcówka na dziedzińcu z muzyką jazzową na żywo.
0: Magda Bauer, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Temperatura w Warszawie rośnie. Już teraz na termometrach 24 stopnie i pełne słońce. 32 w ciągu dnia w Warszawie, 31 w Trójmieście, 30 w Olsztynie, 34 w Bydgoszczy, 35 w Poznaniu i w Łodzi, 37 we Wrocławiu, 34 stopnie pokażą termometry w Katowicach i w Krakowie.

0: Lato w GZ.
1: Magda Kasparowicz, dzień dobry. Minęła 10, a ja zapraszam do godziny 11. 30 dzień lipca, czwartek, imieniny Julity, Piotra i Mariana. Wszystkiego najlepszego.
0: GZ.
2: Nastaw się na letni chillout.

0: Słuchajcie, czyli za 18 minut po godzinie 10. Lucia Berlin napisała 77 opowiadań, które przyniosły jej sławę dopiero po śmierci. Uczennica Czechowa, uważna na szczegół mistrzyni dystansu, no i te zakończenia rzucone jakby mimochodem na pozór nic nie tłumaczą i nie stawiają kropek. Czasem wręcz się urywają. Wyjątkowe opowiadania warto poczytać. Dzisiaj Dzień Przyjaźni, a ta od wieków inspiruje artystów, poetów i pisarzy. Niektórzy z nich stworzyli dzieła, które do dziś poruszają miliony ludzi, a ich relacje stały się niemal równie słynne jak ich twórczość. Trudno sobie wyobrazić historię literatury bez przyjaźni Tolkiena z na przykład autorem Alicji w Krainie Czarów, podobnie w przypadku Hemingwaya i Fitzgeralda. I znajomość była pełna podziwu, ale też sporów i rywalizacji. Mimo to odcisnęła wyraźne piętno na twórczości obu pisarzy. Apollinare i Pablo Picasso wspierali się nawzajem i wspólnie tworzyli artystyczny klimat Paryża początku XX wieku.
1: Chili Z. Nastaw się na chilla.
0: Szczęście nie jest czymś, co przychodzi do nas z zewnątrz, rodzi się z relacji, które tworzymy. To prawda.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Nowe wysokie obsesy Ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy Ekstra już w sprzedaży.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zapach obocznych w nosach, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe, doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, gdyż lub alergicznego nierzeczu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli Lizeta już teraz do dostania, remontownia ciał i dusz, czyli domy wczasowe i sanatoria w PRL-u. Premiera gorąca 29 lipca. Błażej Ciarkowski książkę popełnił. To jest reportaż o systemie, który miał uszczęśliwiać masy i o ludziach, którzy próbowali w nim znaleźć dla siebie miejsce. O pamięci zapisanej na fotografiach i pocztówkach i o rzeczywistości, która była bardziej złożona niż nostalgiczne wspomnienie. Opowieść o wczasach w PRL-u zaczyna się od nieufności tuż po wojnie. Urlop nie jest oczywistością, lecz propozycją, z którą masy pracujące trzeba dopiero zaznajomić. Państwo organizuje wypoczynek odgórnie w sanatoriach, ośrodkach zakładowych, na koloniach i tworzy system, który ma objąć miliony. W tej historii powracają konkretne miejsca, od uzdrowisk i górskich kurortów, ponadmorskie ośrodki i leśne enklawy, Krynica, Ustka, Kudowa, Szczawnica i wiele, wiele innych. Każde z nich staje się sceną podobnych doświadczeń. Idealna lektura na lato.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Dziękuję za dzisiaj. Zbliża się 11. Już za chwilę Rafał Turowski w Chili Z. A ja życzę Wam dobrego, wspaniałego, udanego dnia i słyszymy się jutro punktualnie o 7.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out. Reklama.
2: Do hymnu.
1: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioł.

0: 11 właśnie minęła, łączymy się z Magdą Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: To fantastyczny pomysł, żeby hotelowe wnętrza na jeden weekend zamienić w wielką galerię sztuki. Sprawdził się już kilkakrotnie i na pewno sprawdzi po raz piąty, bo to już będzie piąta edycja wydarzenia, jakim jest Hotel Warszawa Art Fair. Przypomnijmy, że wygląda to tak, że w każdym z biorących udział w projekcie hotelowych pokoi gości inna galeria sztuki z przygotowanym przez siebie pokazem. Częścią programu są też rozmowy z artystkami i artystami, kuratorami, oprowadzania czy performance. I już wiadomo, że podczas najbliższej jubileuszowej edycji w Hotelu Warszawa gościć będzie rekordowa liczba galerii z Polski, Europy, a także Stanów Zjednoczonych. W zeszłym roku na korytarzach hotelu było naprawdę tłoczno. Teraz podejrzewam, że będzie podobnie. Już wiadomo, że tym razem spotkamy się 5 i 6 września. W tych dniach od 12 do 19 gigantyczny pokaz sztuki współczesnej będzie otwarty dla publiczności. A teraz kółka w ruch. Chodzi o hulajnogi, rolki, deskorolki i BMX-y, które w sierpniu przyjadą do Krakowa na Festiwal Sportów Miejskich. Mowa o dwudniowych zawodach w formule Jam, ale też warsztatach dla tych, którzy chcą spróbować własnych sił w powyższych dyscyplinach. To będą specjalne pokazy na skateparku, całość uzupełni oprawa muzyczna, no i strefy aktywności związane z kulturą miejską. Już teraz zapraszamy. Festiwal Sportów Miejskich w Krakowie 19 i 20 sierpnia. Lekcja UNESCO to tekst, który od lat gości na teatralnych scenach. Twórcom daje ciekawy obszar dla aktorskich możliwości i jak się okazuje wciąż nowe pole do interpretacji. Jak odczytują go artyści teatru Druga Strefa, o tym przekonamy się już w najbliższy piątek. Tytułowa lekcja będzie tutaj punktem wyjścia. Twórców interesuje przede wszystkim to, co dzieje się między ludźmi, gdy jedna strona ma wiedzę, pewność siebie i pozycję, a druga po prostu ufa. Czytamy w zapowiedzi spektaklu, w którym zagrają Józef Mika, Anna Sandowicz i Halina Chrobak. Premiera już jutro, 31 lipca. Kolejny spektakl 22 sierpnia.
1: W pogoni za kulturą. Lato w TVZ.
0: No, dzisiaj to lato, że hej, Instytut Meteorologii ostrzega przed upałami w całym kraju, więc weźmy parasol, który nas przed tym nadmierną miłością słońca ochroni.
3: Nastaw się na letni chillout.
0: Parasol, jak sama nazwa wskazuje. Mnóstwo wody albo ciepłej herbaty, bo ona gasi pragnienie najlepiej. I zapraszam do godziny 15. Rafał Turowski. Dzień dobry. Warhouse na dobry początek naszego spotkania.
4: I can still remember the number they pinned to my shoe.

0: 11 po 11, kiedyś się mówiło, że to imieniny godziny. Słuchajcie, czytam tutaj wiadomość mrożącą krew w żyłach, mianowicie zmiany klimatu, jak się okazuje, źle wpływają również na plony i na smak maczy. Może przypomnę, macza to jest sproszkowana zielona herbata, którą przygotowuje się z liści tęczy w Japonii. Tutaj w przypadku maczy spożywany jest cały sproszkowany liść, no i dlatego macza jest po prostu zdrowsza, dostarcza nam znacznie więcej składników odżywczych, no pomijając fakt, że jest szaleńczo modna obecnie. No i owa tęcza przeznaczona na maczę jest uprawiana w specjalny sposób, być może wiecie, mianowicie na 3 mniej więcej tygodnie przed zbiorami krzewy herbaciane są zacieniane za pomocą mat bambusowych, a dzięki mniejszemu dostępowi światła w liściach powstaje więcej chlorofilu, więcej aminokwasów. Liście stają się intensywnie zielone i nabierają charakterystycznego smaku umami. Tęcza najlepiej rozwija się wiosną od marca do maja. Wtedy temperatury oscylują w ciągu wokół 20-25 stopni, nocą spadają. Dzięki temu powstaje więcej aminokwasów i ten smak umami jest po prostu wyraźniejszy. Gdy tymczasem w ciągu ostatnich 100 lat wiosenne temperatury w rejonie, gdzie jest uprawiana najlepsza japońska macza, wzrosły o prawie 1 stopień Celsjusza. No i z powodu upałów krzewy herbaciane produkują więcej katechin o smaku gorzkim. Co prawda można opracować nowe odmiany, które będą odporniejsze na upały i które nie będą gorzkie, ale to nie jest łatwe, jeżeli się stosuje metody tradycyjne. Poza tym nie da się w pełni ocenić cech takiego krzewu herbacianego, dopóki on nie osiągnie wieku lat około 15. Ponadto, zanim nowa odmiana będzie mogła zostać wprowadzona na rynek, japoński system rejestracji herbat wymaga od hodowców oceny 41 zdefiniowanych cech, dlatego wprowadzenie takiej odmiany zajmie około ćwierć wieku. No więc, jeśli dostaniecie w modnej kawiarni maczę jakąś dziwnie gorzką, to nie będzie wina baristy, a zmian klimatu.
1: Chillz, nastaw się na letni chillout. See? Ah.

0: O tym, że wszystko, co nas spotyka w życiu, coś nam daje, chociaż nie zawsze od razu wiemy co. To byli Jordan Rakey i Jalen Gondaf, czyli za 23 minuty po godzinie 11. A za chwilkę Zalia, później będę miał bardzo ważne informacje dla Państwa palących.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 25 zł. W czwartek 30 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
12: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz. Na loterii wygrałeś?
13: Wygrałem.
12: Słucham?
13: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
12: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
14: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
15: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
16: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: 23 minuty przed południem. Psychologowie od dawna wiedzą, a my, nie psychologowie, może przeczuwamy, że kiedy rozmawiamy z innymi ludźmi, często spontanicznie kopiujemy swoją postawę ciała, gesty, mimikę twarzy, a nawet sposób mówienia z rozmówcą, z towarzyszem. To się nazywa mimikra i czasem jako efekt kameleona. Takie naśladownictwo przebiega automatycznie i najczęściej nie zdajemy sobie z niego sprawy. Te osoby, które w taki nieświadomy sposób odwzorowują zachowanie rozmówcy, są odbierane, wyobraźcie sobie, jako bardziej sympatyczne, godne zaufania i, uwaga, łatwiejsze we współpracy. No i w związku z tym psychologowie z SWPS-u opublikowali w International Journal of Psychology wyniki nowego badania, w którym przeanalizowano, czy ten mechanizm mimikry może utrudniać rzucenie palenia. No bo już wcześniejsze badania pokazywały, że ludzie częściej zaczynają palić, jeśli robią to ich znajomi albo członkowie rodziny. Palacze częściej tworzą również sieci społeczne, oczywiście z innymi palaczami, co oczywiście można zaobserwować podczas ich wspólnych przerw w pracy. Takie wyjście na dymka jest okazją do rozmowy, odpoczynku, zbudowania relacji. No i psychologowie przypuszczali, że właśnie podczas takich interakcji działa mimikra. Osoby palące nieświadomie synchronizują swoje zachowania. No po to, żeby wzmocnić poczucie przynależności do grupy palących. No i zostały przeprowadzone eksperymenty. W pierwszym z nich, który odbył się w laboratorium, udział wzięło 40 dorosłych palaczy. Każdy uczestnik rozmawiał z eksperymentatorem przez kilka minut o zdrowym stylu życia. W jednej grupie badacz subtelnie naśladował ruchy rozmówcy, sposób siedzenia, gestykulację, ułożenie ciała, a w drugiej zachowywał się neutralnie. No i po zakończeniu rozmowy uczestnicy mieli przerwę, podczas której mogli zapalić papierosa. Okazało się, że osoby, których zachowanie naśladowano, wypaliły średnio 2 razy więcej papierosów niż uczestnicy z grupy kontrolnej. Jednocześnie znacznie bardziej polubiły one wspomnianego eksperymentatora. Analiza statystyczna dodatkowo wykazała, że właśnie wzrost sympatii pośredniczył w zwiększonej liczbie wypalonych papierosów, co oznacza, że im silniejsza powstała więź społeczna między rozmówcami, tym większa była skłonność do palenia. Wnioski. Dotychczas większość terapii nikotynowych, antynikotynowych właściwie, koncentrowała się na takich biologicznych aspektach uzależnienia, czyli łagodzeniu dymu nikotynowego, czy też może bardziej objawów odstawienia. Tymczasem równie ważne mogą być, czy też nawet są, rytuały związane z paleniem. O czym osoby palące niech nie zapominają, a rzucające palenie niech wbiją sobie do głowy.
1: Tidzet. Nastaw się na letni chillout.

To już 12 lat mi, jak Jillian nagrała tę piosenkę i tę płytę Goddess, Drowning w Chili Z za 11 minut południa. Le Youth, Jerry, Lizzy Land jeszcze przed południem, później jak zawsze dawka informacji w pogoni za kulturą.

0: Reklama.
1: Do hymnu.
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
3: Południe właśnie mija, przy mikrofonie Magda Bauer.
4: W pogoni za kulturą.
5: Cunctis patet ingressus, czyli wejście otwarte dla wszystkich. Ten napis znajdziecie w wejściu do galerii Pałacu w Wilanowie. Pojawił się tutaj ponad 200 lat temu. Stanisław Kostka i Aleksandra Potoccy udostępnili pałac i zgromadzoną w nim kolekcję publiczności dokładnie 5 sierpnia 1805 roku. Wilanów stał się wtedy pierwszym publicznym muzeum sztuki i historii na ziemiach polskich. Zbliża się kolejna rocznica tego wydarzenia, a Wilanów chce ją obchodzić oczywiście przede wszystkim wspólnie z publicznością. 6 sierpnia wstęp do wszystkich pałacowych zakątków będzie wolny. Bezpłatnie zwiedzicie wnętrza i ogrody. Wyjątkowo udostępnione też zostaną apartamenty marszałkowej Lubomirskiej. Będą bezpłatne wydarzenia edukacyjne, a piknikować będzie można nawet na dziedzińcu przed pałacem. 6 sierpnia będzie on dostępny dla gości do godziny 18. Potem o 19 rozpocznie się bal na salonach u państwa Potockich, połączony z nauką tańca. Ale o tym balu powiemy jeszcze nieco więcej, nieco później. Dzisiaj czwartek, zatem przypominamy o seansach przed warszawską kinoteką. Tutaj plenerowe kino, do którego dziś pewnie będzie miło zajrzeć. Wstęp jest bezpłatny, repertuar dobrany tak, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dzisiaj Pamiętnik, film z 2004 roku. To jest ekranizacja bestsellerowej powieści Nicholasa Sparksa w roli głównej James Garner. Te lipcowe seanse przypomnijmy, a dzisiaj jest już ostatni seans w lipcu. Startują o 21.30. Jeszcze jeden film, o którym powiemy słówko, zapraszając Was na 9. edycję Octopus Film Festiwalu do Trójmiasta. Witajcie w Hope, to połączenie science fiction, thrillera i kina akcji. Pościgi bardzo spektakularne, strzelaniny tworzą tutaj widowisko, w którym adrenalina rośnie z każdą kolejną sceną. Akcja filmu rozgrywa się w spokojnej nadmorskiej miejscowości, w której pojawia się pewna tajemnicza istota. W kinach ten film pojawi się jesienią, ale wcześniej będzie właśnie filmem zamknięcia 9. edycji Octopus Film Festiwalu. To wydarzenie w Gdańsku rozpocznie się 11 sierpnia.
4: W pogoni za kulturą.
2: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
4: Lato w kinie Z.
3: 3 minuty po 12, Rafał Turowski, dzień dobry. Pamiętacie, że dzisiaj jest Światowy Dzień Sernika? Nie pamiętacie? No to jest pretekst do tego, żeby po prostu zrobić sobie tę ogromną sernikową przyjemność.
1: Nastaw się na letni chillout.
3: Jak tylko skończę, po 15 gnam do cukierni ulubionej i zamierzam obejść to święto, że hej, wszyscy będą zazdrościć. Bad, bad, not good, na dobry początek drugiej połowy dnia.

0: Zawsze chętnie opowiadam wam o krótku, jeśli tylko mamy jakieś nowe wiadomości dotyczące tego idola. Kim jest Krutek? Krutek to jest najbardziej znany nie tylko na Mazurach, jak sądzę, bocian, który od kilku lat jako pierwszy przylatuje wiosną na Mazury. Imię Krutkowi wybrali internauci. On jako młodzieniec trafił do ośrodka rehabilitacji bocianów w Krutyni, tam się wykurował i w sąsiedztwie założył na słupie gniazdo. A ponieważ opiekunowie założyli mu nadajnik GPS, no więc znamy trasy przelotów Krutka. Nie tylko znamy, ale także bardzo wiele osób te trasy śledzi. No więc Krutek i jego dziewczyna doczekali się w tym roku pięciorga piskląt. Jedno niestety nie przeżyło. No i ta czwórka młodych jest na tyle duża, że starzy musieli się wynieść z gniazda, bo już się po prostu nie mieszczą. Młode trenują loty, Krutek i jego partnerka, ich matka przynosi im jedzenie do gniazda, ale już podejmują pierwsze samodzielne próby lotów. No więc Krutek z partnerką wynieśli się do gniazda obok, budują w tym momencie prowizoryczne gniazdo na stodole, no i pomagają swoim dzieciom w nauce latania. A to trenowanie lotów przez młode bociany zapowiada, że już wkrótce odlecą z Polski na zimowiska do Afryki. W latach poprzednich Krutek leciał nawet 5000 kilometrów trasą wiodącą nad cieśniną Bosfor. Zazwyczaj bociany odlatywały w drugiej połowie sierpnia, ale w tym roku, jak czytamy, proces jest nieco bardziej przyspieszony. Bociany mają szósty zmysł związany z czasem, kiedy należy wystartować, kiedy trzeba lecieć, ponieważ one muszą mieć odpowiednie ciśnienie powietrza, bo większą część lotu szybują. Kiedy uznają, że to już, że pora się zbierać, żeby dolecieć na zimowisko, no to po prostu wyruszą. W tym roku nastąpi to prawdopodobnie za 2 tygodnie, co oznacza ni mniej, ni więcej, że jesień już za pasem.
1: Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

0: 20 minut po 12. Mam takie marzenie, byście zajrzeli na nasz profil na YouTubie, bo tam bardzo interesujące rzeczy. Wśród nich nowa live session z Paulą Romą. Gorąco polecam. Paula pięknie zaśpiewała, myśmy to pięknie nakręcili, nagrali i teraz proszę bardzo, o to prezentujemy. Zwracam waszą uwagę również na nowy podcast, nową rozmowę Dominiki Kontarowicz w cyklu Między nami pokoleniami. Tym razem gościem Dominiki był Alan Starski i państwo Dominika i pan Alan wcale nie tylko o filmie w tej rozmowie, w tym podcaście rozmawiają. Polecam YouTube, czyli Z.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd.

0: Lamel ścienny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: słyniemy z tego, że podrzucamy wam naprawdę świetne pomysły na weekendy na przykład. Zwracam waszą uwagę na Płock. W płockim zoo bowiem zbliża się Zoo Noc, która jest tam organizowana z myślą o całych rodzinach, szczególnie o dzieciakach. A na gości, którzy pojawią się w piątek wieczorem, czeka pole namiotowe oraz mnóstwo wydarzeń zaplanowanych do sobotniego poranka. Wieczorem w nocy będzie można zwiedzać ogród po zmroku zoologiczny i nasłuchiwać w tym czasie odgłosów zwierząt. Są prelekcje i podróżnicze, i przyrodnicze, warsztaty z nagrodami, pokaz światła i akrobatyki, jest też ognisko. Po pobudce będziemy mogli przyjrzeć się podawaniu śniadania zwierzętom wraz z ich opiekunami. Nowością będzie odnajdywanie ukrytych w zoo wędrujących kamyczków. To jest taka zabawa, która nawiązuje do popularnej gry terenowej, która polega na ukryciu pomalowanego i oznaczonego kodem pocztowym kamyka, żeby osoba, która znajdzie taki kamyk, mogła go przenieść w inne miejsce i opublikować w internecie ze stosownym hashtagiem. Nie jest zresztą wykluczone, że w odnalezieniu tych wędrujących kamyczków pomoże humanoidalny robot, którego będzie można w zoo wieczorem spotkać, który to robot jest skarbnicą wiedzy, ciekawostek i będzie odpowiadał na pytania. Zabieramy namioty, karimaty, materace, śpiwory, koce, latarki, płaszcze przeciwdeszczowe. Gdyby zabrakło miejsca na polu namiotowym, będzie można przenocować w jednym z pawilonów ogrodu. W tym czasie obowiązuje specjalny oczywiście regulamin. Może przypomnę, jeśli ktoś nie był, że płockie zoo jest położone na pięknej, wysokiej, malowniczej skarpie nad Wisłą. Istnieje od 1951 roku. Mieszka tam około 5000 zwierząt z 450 gatunków, a wśród nich taką gwiazdą, można powiedzieć, jest Marta, która jest najstarszą nie tylko w Płocku, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie aligatorzycą. W maju skończyła 96 lat. Ona jest również gwiazdą filmową, zagrała 50 już lat temu ponad w komedii Andrzeja Kondratiuka Hydrozagadka i ona zagrała rolę męską, krokodyla Hermana. A najmłodszym mieszkańcem płockiego zoo jest urodzony w czerwcu. Po raz pierwszy zresztą w Polsce tapir malajski. To jest gatunek zagrożony w warunkach naturalnych wyginięciem. No i Martę i tapirka będzie można podczas tej niezwykłej nocy zobaczyć. Brzmi dobrze, prawda?
1: Chill Z. Nastaw się na letni chill.

sprzed 5 już lat, z płyty Young Heart Buddy. No o tym, że czasem idziemy, upadniemy, to naprawdę warto się otrzepać, wstać i iść dalej. Nieco wulgaryzując. Igo i Elijah Waters jeszcze przed 13, do której zostało 12 minut.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to!

0: Sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku

0: Instytut Zróżnicowanej Diety.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
7: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
9: Po reklamie.

0: 1944 roku wystawa o powstańczej modzie, rowerowy przejazd przez miasto. Program wydarzeń poświęconych rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego jest jak zawsze w stolicy bardzo bogaty. Po raz kolejny obchody uświetni też premiera spektaklu Było nie gorąco, tak brzmi tytuł przedstawienia w reżyserii Aleksandry Bielewicz.
1: Postawiła bardzo mocno na skupienie się tak naprawdę na emocjach, jakie mogły towarzyszyć wtedy powstańcom. I też poprowadzenie tego spektaklu jest tak naprawdę bardzo mocno na symbolice. Nie ma dosłowności w tym spektaklu, który mi się bardzo, bardzo podoba i to też mnie w tym spektaklu bardzo mocno przekonuje i mam poczucie, że młoda publiczność, do której jest ukłon zrobiony w ich stronę, mam wrażenie, że bardzo dobrze to odczytają i zechcą przeżyć z nami tę trudną historię.
0: Mówi Michał Słowecki, którego zobaczymy na scenie. Inspiracją dla twórców stały się teksty Anny Świerszczyńskiej i Mirona Białoszewskiego. Oboje doświadczyli wojennej rzeczywistości i pozostawili po sobie świadectwa tamtych dni. Przez sceniczną opowieść poprowadzą nas aktorzy, którzy wejdą w rolę poetów, ale akcja spektaklu zacznie się we współczesnej Warszawie, w momencie, w którym kierowca karetki otrzyma zgłoszenie o starszej kobiecie od kilku lat nie opuszczającej swojego mieszkania. Tyle zdradza Zapraszamy teraz, ale przede wszystkim zapraszamy na przedstawienia, które będą grane codziennie o 20 od 3 do 6 sierpnia. Szczebrzeszyn i Zamość po raz 12 staną się miejscem spotkania literatury, muzyki, teatru i rozmowy. Chodzi oczywiście o festiwal Stolica Języka Polskiego. Jego 12 edycja zacznie się w niedzielę, 2 sierpnia. Patronem w tym roku jest Władysław Broniewski. W programie jest więc m.in. premiera spektaklu Broniewski po pierwsze, ale też teatralna adaptacja Ucha Igielnego Wiesława Myśliwskiego w wykonaniu Teatru Przedmieście. Koncert Tak młodo jak teraz będzie muzycznym hołdem Nuli Stankiewicz i Janusza Strobla dla Magdy Umer. Recitale 13 randek Danuty Rin, piosenki o miłości. To będzie spektakl, w którym posłuchamy Katarzyny Dąbrowskiej. Na wieczór poezji Władysława Broniewskiego zapraszą gości festiwalu Maja Komorowska i Modest Turciński, a cały festiwal zwieńczy koncert Monodii Polskiej z muzyką Adama Struga do poezji Jana Kochanowskiego. Ale Szczebrzeszyn to oczywiście przede wszystkim spotkania z najwybitniejszymi pisarzami, poetami, tłumaczami, językoznawcami, ludźmi teatru i muzyki. Szczególny charakter będzie miał również ostatni dzień festiwalu poświęcony Wiesławowi Myśliwskiemu. Organizatorzy wspomną również Kasię Stoparczyk, wieloletnią kuratorkę Małej Stolicy Języka Polskiego, dzięki której program dla dzieci stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów festiwalu. Wydarzenie zacznie się w niedzielę, potrwa do 8 sierpnia. Jeśli macie pomysł na film dokumentalny, ale nie wiecie, jak go zrealizować, możecie wziąć udział w programie Skok w Dok. To dzięki niemu powstały takie tytuły jak Dziewczyńskie historie Agi Bożym, nagrodzone na festiwalu Let's Dok, czy Król Maciuś I, Jaśminy Wójcik, film, który miał światową premierę na Hot Dogs w Toronto i został wyróżniony w konkursie polskim na Millennium Dogs Against Gravity. Program trwa rok i obejmuje cały proces powstawania filmu. Od pomysłu, przez dokumentację, po teaser i pitch przed międzynarodową branżą na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Swój pomysł może zgłosić każdy, niezależnie od wykształcenia i doświadczenia. Nabór trwa do 21 sierpnia, a udział w programie jest bezpłatny.
2: W pogoni za kulturą. Lato w Kinizet.
3: 4 po pierwszej, Rafał Turowski. Dzień dobry. 1997 rok. Wspomnimy w Past Perfect już za kilka minut. Tymczasem Duke Boara, później Metę i Sam Galley
2: 3.
4: Nastaw się na letni chillout.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
2: Pierwsza na zegarze, a przy mikrofonie Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
3: Rodzinna gra terenowa, która pozwala poznać Warszawę

0: Past Perfect.
1: ...1997 rok wspominamy i to są wspomnienia dość dramatyczne. Powódź tysiąclecia, być może pamiętacie, to właśnie wtedy 29 lat temu. Praktycznie cały Dolny Śląsk, o Wrocławiu już nie wspominam, znalazł się pod wodą. Poza tym wchodzi w życie nowa, obowiązująca do dzisiaj konstytucja. Prezydent podpisuje ustawę lustracyjną, a na ekranach telewizorów pojawiają się złotopolscy oraz klan, który na tym ekranie jest do dzisiaj. Na brytyjskiej liście przebojów wtedy na pierwszym miejscu I'll Be Missing You, Puff Daddy, Faith Evans. Na pierwszym miejscu nowość Picture of You Boys on. Na drugim, trzecie miejsce też nowość Backstreet Boys, Everybody. Mieliśmy See You When You Get There, Coolia. Na siódmym, czy wracali Mama and the Papa z California Dreaming po wielu, wielu latach nieobecności. No ale w tym tygodniu wspominamy polskie listy przebojów. No i cóż, radio oszalało i przez całe wakacje grało tę oto piosenkę.

A któż to był za przebój? Norbi z płyty Summertime 29 lat temu. Nie słuchałem tego utworu całe wieki. Wsłuchałem się uważnie, pomyślałem, że taki tekst jest dzisiaj skrajnie niepoprawny politycznie. No, gdyby nie to, że z naszego archiwum zagrane, to pewnie dzisiaj coś takiego by nie powstało. Don West, Past Perfect jutro po 11:00.

0: Dajesz z siebie wszystko, a twoja druga połowa tego nie tylko nie zauważa, ale jeszcze ci wytyka. I świat też. I o tym jest ta urocza piosenka Personal Attack, Michelle, w Chili Z, 22 minuty po pierwszej. Letnio gramy Song for the Summer z Triophonics w Chili Z już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Klasyki muzyki chilloutowej.

0: Esencja Chill Auto. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
10: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
12: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
11: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
15: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
14: Ta, ciebie stać.
15: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto i jeszcze na porządny remont zostanie.
14: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
16: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

25 minut do drugiej w pogoni za kulturą. Teraz zabieram was do Pragi. No nie na Pragę, do Pragi akurat. Bo w zbiorach Galerii Narodowej w Pradze jedno z najcenniejszych dzieł europejskiego renesansu, Święto Różańcowe Albrechta Dürera, można będzie oglądać tylko do końca sierpnia, a później, słuchajcie, obraz będzie konserwowany i ta konserwacja zajmie aż 5 lat. Ponieważ będzie kompleksowa, bardzo wymagająca, ogromny zespół ekspertów, nie tylko z Czech, ale z całego świata właściwie, będzie nad tym obrazem, no że tak powiem, siedzieć. Będzie konserwowany z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod, na przykład projekcji 3D, czy mapowania fluorescencji rentgenowskiej. No proszę bardzo. A to dlatego, że dzieło było wielokrotnie przechowywane w nieodpowiednich warunkach. Jego największa konserwacja na początku XIX wieku według specjalistów współczesnych tylko pogorszyła stan tego obrazu, no więc jeszcze tylko do końca sierpnia w Pałacu Schwarzenbergu w Pradze obraz Dürera będzie można oglądać. On powstał w 1506 roku w Wenecji na zamówienie niemieckiej wspólnoty kupieckiej dla kościoła świętego Bartłomieja. Dürer dostał 110 złotych reńskich. Wtedy tyle kosztował dom albo stado krów. 100 lat później obraz kupił Rudolf II i obraz trafił do jego zbiorów. Później Święto Różańcowe trafiło do klasztoru Norbertanów na Plaskim Strachowie. No i państwo od klasztoru ten obraz odkupiło w 1934 roku. I od tego czasu znajduje się w Rzeczonej Galerii Narodowej. Na obrazie Madonna, zasiadająca na tronie, otaczona przez aniołów, przez świętych i przez osoby świeckie, no a tam historycy dość precyzyjnie identyfikują, kogo Dürer namalował. Namalował Juliusza II, papieża, cesarza Maksymiliana I Habsburga i samego siebie, jako blondyna w takim ozdobnym płaszczu, który trzyma papier z tekstem po łacinie. Tylko do końca sierpnia, przypomnę, gdybyście byli w Pradze, no to absolutnie koniecznie. Cheese, nastaw się na letni chill out.

Słońcu i o księżycu Sam Henschel, kwadrans do godziny drugiej. Raz jeszcze zapraszam na YouTube'a, czyli Z, bo tam pojawił się m.in. koncert. Paula Roma zagrała u nas w czyli Z. Koncert pięknie nagraliśmy i wrzuciliśmy do sieci. Posłuchajcie. Pojawił się również podcast, nowy podcast Dominiki Kontarowicz, Między nami pokoleniami. Jej gościem był Alan Starski. I rozmowa była wcale nie tylko o filmie, o filmach czy o Oscarach. Gorąco polecam Między nami pokoleniami. Zapraszam na YouTube'a, czyli Z. No i nieustająco na naszą stronę internetową, czyli Z.pl. Tam znajdziecie nasze podcasty. Gio Giordani, Armando Young jeszcze przed 14.00.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym

0: wybranych 20 produktów. Zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
3: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.

0: Druga właśnie minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Mamy też nowe książki, tym razem coś dla tych, którzy w wakacyjnych lub jesiennych planach uwzględniają Paryż i będą mieli trochę więcej czasu na zwiedzanie miasta. Można wędrować po nim polskim tropem, o czym przekonuje nas książka Adama Chowańskiego. Autor przywołuje tutaj wybitnych, znanych, a czasem zapomnianych Polaków i Polki, którzy swoje życie związali ze stolicą Francji. Znane i mniej znane paryskie lokalizacje poznajemy przez pryzmat fascynujących biografii, a czasem trafiamy na nieznane dotąd biograficzne ciekawostki. Pojawia się Chopin, Norwid, Mickiewicz i Słowacki.
3: On uwielbiał paradować we wzorzystej kamizelce z laseczką, z jakimś egzotycznym nakryciem głowy przez ogrody Tuileries, które były wręcz takim wybiegiem. Tam wypadało się pokazać, poparadować, więc on czerpał autentyczną z tego frajdę.
2: Mówił w rozmowie z nami autor Adam Chowański.
3: Słowacki jako modniś, Słowacki jako wprawny inwestor, bo on też majątek, który odziedziczył po ojcu i który skrzętnie wyliczała mu jego zaborcza mama, całkiem sprawnie pomnażał na giełdzie, więc są tam takie bardzo nie wprost adresy, bo właśnie przechadzając się z tą książką, można trafić pod budynek gmachu dawnej giełdy, gdzie tak. Słowacki inwestował w kolej żelazną.
2: Więcej o książce w sobotę przed południem, wtedy też rozdamy wam premierowe egzemplarze. Paryż po polsku, tak brzmi tytuł tego wydawnictwa. Wczoraj miało premierę w księgarniach. Wspólnota to temat tegorocznego festiwalu, na który do Gdyni przyjadą teatry z różnych stron Polski. Pociąg do miasta to jest wspólny projekt miasta i Teatru Gdynia Główna, realizowany już od lat, wyprowadza teatr z tradycyjnych sal i przenosi go w tkankę miasta. W tym roku na podwórkach, placach, w halach i w zakamarkach Gdyni pokazanych zostanie 7 spektakli. Po każdym z nich spotkanie z twórcami i twórczyniami i rozmowy, które poprowadzi Monika Jarząbek, reżyserka i kuratorka artystyczna Teatru Gdynia Główna. Zapraszamy od 3 do 9 sierpnia. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. A w ekspres pędzący do Warszawy wsiada berlińska scena elektroniczna. Tak donosi Barka Kaskada, stacjonująca nad Wisłą. To już jutro w tym miejscu impreza Berlin-Warszawa Ekspres. Berlin reprezentować będzie Juri, który przywiezie hipnotyczne brzmienia i energię jednej z najważniejszych światowych scen elektronicznych. Z Poznania przyjedzie Mental, który wraca do grania po dłuższej przerwie, a Warszawa to Halina Word, esencja współczesnej warszawskiej sceny elektronicznej. Tak piszą o niej organizatorzy wieczoru, który rozpocznie się o 22:00 już jutro. I jeśli mielibyście ochotę na zaproszenie na ten wieczór, to bardzo proszę napiszcie w tej sprawie na adres kultura@chillizet.pl. Zaproszenie będzie podwójne.
1: W pogoni za kulturą.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop, mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Lato w Chillizet.
0: 4:00, Rafał Turowski, dzień dobry raz jeszcze. Konkurs taki popołudniowy nas czeka. Benny i Gus Dapperton, Chet Faker z naszej playlisty bittersweeterowej, że się tak wyrażę, czy Vito Bambino.
5: Nastaw się na letni chillout.
0: Trzy artyści przed nami.

0: 8 po drugiej, czas na konkurs taki popołudniowy. Wśród nagród na absolutna nowość Król Serce. Powieść Lily King. Literacki fenomen, jak czytamy. Czy pierwsza miłość może być tą ostatnią? Dorzucam fantastyczny reportaż Michała Zabłockiego, Znikająca kraina. To jest wędrówka przez Góry Śląska. Jak zawsze jest smyczka od Chili Zeta. Jeśli chodzi o coś do słuchania, to dzisiaj Can't Forget Leonarda Cohena. 321-321-500 to jest nasz numer telefonu. Dzwonimy, chcąc wziąć udział w konkursie. No i wybieramy jedną z trzech kategorii, które przygotowałem. Czytam pytanie w tej kategorii ukryte i trzy możliwe odpowiedzi wskazujemy tę poprawną za pierwszym razem, mając jeden strzał. Jeżeli jest kłopot, zgłaszamy. No i próbujemy jakoś z tego kłopotu wspólnie wybrnąć. Oczywiście, jeżeli jest na to przestrzeń. 321-321-500.
1: Ten artysta wystąpi na Bittersweet Festival 2026.

0: I gotta bag it up.
1: Konkurs taki popołudniowy.
2: Marcin dzisiaj jest z nami. Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Bemowo pewnie upalne, skoro Śródmieście nie do zniesienia, jak sądzę, prawda?
3: Myślę, że tak, ale jestem na Ursynowie.
2: Który też upalny, niech zgadnę.
3: Tak.
2: Nie wiem, bo mam klimatyzację, odpowiedział słusznie skądinąd słuchacz. No tak.
3: Też, ale upalny.
2: Słuchajcie, no to jest tak, dzisiaj i jutro faktycznie cieszymy się wyższymi niż zwykle temperaturami, więc przy zachowaniu środków ostrożności po prostu cieszymy się latem. Marcinie, nowość. Lily King, Król Serce. Znikająca kraina Michała Zabłockiego, płyta Leonarda Cohena i Smyczka. To na ciebie czeka. Czekają też trzy kategorie. Jak jesteś gotowy, to jedziemy.
3: Poproszę.
2: Dobrze. Mamy tak, Marcinie, kategorie planowanie, kategorie naj i kategorie mała czy wielka.
3: Mała czy wielka.
2: Dobrze. Marcinie, mieszkaniec stołecznego Mokotowa powinien być zapisany A małą literą, B wielką literą, czy C według uznania piszącego?
3: To były zmiany, to pamiętam, ale... Kiedyś chyba było inaczej niż jest teraz, ale... Znaczy ja pracuję w takiej instytucji, że my zawsze tak piszemy kurtuazyjnie więcej wielką literą niż małą, ale tutaj chyba...
2: Co czasami może być błędem o zgrozo ortograficznym, dodajmy. Czasami.
3: Chyba to było zmniejszane teraz, tak mi się wydaje.
2: No więc mieszkanie stołecznego Mokotowa, również Bemowa, Żoliborza, krakowskiego Podgórza i tak dalej, powinien być pisany A małą literą, B wielką literą, C według uznania.
3: Z punktu widzenia
2: ortografii.
3: Języka i ortografii. Tak. To ostatnie odpada. A z tych dwóch, no może małą.
2: No wielką. No właśnie na tym ta zmiana polegała, że mieszkańców dzielnic pisaliśmy małą literą, mieszkańców miast też, a od 1 stycznia i warszawiak, i warszawianka, i krakowianin, i krakowianka, i mokotowianin, i prażanin. Wszystko jest z dużej litery, co nam no, po prostu upraszcza z jednej strony. No, a z drugiej strony, na przykład jak mamy mieszkańca Singapuru, to nie wiemy, czy piszący ma na myśli mieszkańca państwa Singapur, czy też mieszkańca miasta Singapur. A do niedawna było to wiadomo. Marcinie, nie ma u nas przegranych, jak ci wiadomo, więc pozwól, że płytę i smyczkę na pamiątkę naszej rozmowy ci wyślę, dobrze?
3: Bardzo dziękuję.
2: Super, dobrego, niezbyt upalnego popołudnia. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
3: Wzajemnie, pozdrawiam.
2: Cześć.
4: Nastaw się na Chillout. Chillout.

0: Barry może co prawda nie potrafi pływać, ale przy mikrofonie. No cóż, trudno mieć jakiekolwiek reklamacje. How It Feels w Chili Z, 22 minuty po drugiej. Poolside Harvest Moon za chwilę.
1: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
2: Autopromocja.
3: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
3: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu powodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorozność, zatok nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
3: Po reklamie.

0: Poolside Harvest Moon, czyli za 25 minut trzecia. Coś tam przebąkiwałem o nadchodzącej jesieni przy okazji bocianów, no to teraz słuchajcie, jelenie. Ponieważ trwa coroczny proces wycierania poroża przez jelenie, między innymi w Bieszczadach, i takie widoczne na porożu jeleni ślady, to jest zjawisko absolutnie naturalne, związane z przygotowaniem byków do sierpniowego rykowiska. I leśnicy uspokajają, że to nie jest objaw ani choroby, ani urazu, a wręcz przeciwnie, zdrowia. Jelenie zaczynają zrzucać niepotrzebną już okrywę poprzez intensywne wycieranie od drzewa i krzewy. Samo wycieranie trwa kilka dni, a po odsunięciu kości na porożu pozostaje tylko taki głęboki rysunek rowków po naczyniach krwionośnych i ono, ten rysunek nazywany jest uperleniem. U osób niewtajemniczonych ten widok wywołuje zaniepokojenie o zdrowie zwierząt, tymczasem to jest zjawisko naturalne, uspokajają leśnicy. Pod koniec sierpnia dojrzałe byki będą w pełni gotowe do okresu gotowego. Podczas rykowiska, przypomnę, samce rywalizują ze sobą względy łań, dążąc do zgromadzenia wokół siebie jak największej ich chmary. No i ciekawe jest to, że intensywność rykowiska ściśle jest powiązana z aurą. Im niższe temperatury, tym większa aktywność gotowa zwierząt. No i takie rykowiska, choćby w Bieszczadach, jest czymś, co do tych Bieszczadów ściąga także nas, turystów. Uwieczniajmy i na zdjęciach, i nagrywajmy, jeśli tylko się da.
1: Chill, nastaw się na letni chill out.

Green Tea, Bang, Stuck in the Middle. Tak gramy w to upalne czwartkowe popołudnie. Za 11,5 minuty trzecia, Mateusz Gandek i Billie Eilish jeszcze przed 15, a od trzeciej na Chill Out będzie was nastawiał Maciek Kulewicz. Rafał Turowski, dzięki, do jutra, do 10.

0: reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie Samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na Samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
0: Po reklamie.

0: Przy mikrofonie bardzo kulturalna Magdalena Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: I kilka takich propozycji, kilka takich adresów, które mogą się przydać na przykład dzisiaj wieczorem, a dzisiaj to chyba taki dobry wieczór na seans pod gwiazdami może się wydarzyć. Przypominamy więc o plenerowych pokazach przed warszawską kinoteką. Tutaj spotykamy się w letnie wtorki, czwartki i soboty. Dzisiaj na ekranie film Pamiętnik, ale w Warszawie działa też letnie kino na peronach przy Towarowej. Dzisiaj o 21:00 Lost in Translation, czyli Między słowami, nagrodzony Oscarem film Sofii Coppoli o niezwykłej relacji dwojga samotnych ludzi, którzy spotykają się w Tokio. Opowieść o bliskości, samotności i ulotnych chwilach prowadzą na ekranie Scarlett Johansson i Bill Murray. Kierujcie się na drugi peron. Dzisiaj wieczorem seans zacznie się o 9:00.

0: Przypominamy też o wystawie Dojrzewanie, którą można oglądać w warszawskiej Zachęcie. W towarzyszącym jej programie jest dzisiejsze spotkanie inspirowane książką Twój telefon, Twoje zasady Magdaleny Bigaj. Ta książka stanie się punktem wyjścia do refleksji nad cyfrowym dojrzewaniem, nad budowaniem tożsamości i relacjami między młodymi ludźmi a technologią. Wszystko to oczywiście w nawiązaniu do wystawy, która przygląda się dorastaniu na różne sposoby, przede wszystkim jako procesowi kształtowanemu przez relacje, emocje, ale też współczesne media. Spotkanie zacznie się dziś o 18:00, wstęp jest wolny. Nie wiem, czy pamiętacie o tym, że tego lata Warszawskie Muzeum Narodowe czeka na nas w piątki ze specjalnym programem Muzeum na Wieczór. Tak nazywa się ten program i jutro spotykamy się pod hasłem Mania Kolekcjonowania, by porozmawiać o tym, czy kolekcjonowanie to pasja, czy sposób opowiadania o sobie, czy może próba zatrzymania czasu. Wieczór będzie inspirowany wystawą Kolekcjoner Ignacy Korwin-Mielewski i przyjrzymy się podczas tego wieczoru niezwykłej historii jednego z najważniejszych polskich kolekcjonerów sztuki. Porozmawiamy też o gustach, marzeniach i wyborach, które kształtują kolekcję. Jak zawsze będzie strefa kreatywna i muzyczna. Będzie spotkanie autorskie w księgarni. Będzie muzealny quiz, a nawet kolekcjonerski psychotest do rozwiązania. No i jeszcze możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia retro z samym Ignacym Korwin-Mielewskim. To już jutro w Muzeum Narodowym w Warszawie. Zapraszamy już od godziny 17:00.
1: Pogoni za kulturą. GZ. Pogoda.
2: No więc nadeszła fala upałów. Jutro możemy w Polsce spodziewać się bardzo silnych upałów. Miejscami wystąpią przelotne opady i oczywiście czerwone alarmy. Temperatura maksymalna od 30 do 36 stopni w kraju, w Warszawie i okolicach nawet do 37, a temperatura minimalna w nocy od 16 do 21 stopni. Słonecznie, z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem po południu. Tak wygląda jutrzejszy piątek.
3: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Lato w GZ. Lato w GZ trwa, jest godzina 15:03 oraz 50 sekund po niej. Maciej Kulewicz, witam bardzo serdecznie. Pozostaniemy razem do godziny 19:00, a teraz Jalen Gonda i Doctrine of Love.
4: Nastaw się na letni chillout.

0: 15.11 w radiu, czyli Z, śpiewała Mahalia Temps and Condition, a wcześniej Doctrine of Love, tytułową piosenkę ze swojego najnowszego albumu, śpiewał Jalen Ngonda, czy Jalen Ngonda. No właśnie, to jest takie pytanie, które ja bardzo często sobie zadaję, zapowiadając zagranicznych wykonawców. Poniekąd mogę się też odnieść do serwisu kulturalnego Magdaleny Bauer, która opowiadała o filmie Między Słowami, w którym występuje między innymi w jednej z głównych ról Scarlett Johansson czy Scarlett Johansson. I powiem wam tak, że no właśnie, bardzo często mam takie wątpliwości, jak wymawiać pewne nazwiska, czy właśnie Jalen, czy Jalen, czy na przykład w audycji Królewicz ostatnio prezentowałem taką cudowną brazylijską wokalistkę i kompozytorkę, która po polsku się nazywa Julia, ale po portugalsku brazylijsku to jest Julia. No i to jak powinienem mówić? Julia? Julia? No to z hiszpańskiego to nie. Czy Julia? I to są właśnie takie pytania. No i właśnie zawsze mówiłem Scarlett Johansson, ale kiedy zobaczyłem, kiedy ona sama o sobie mówi Johansson, to w tym momencie zmieniłem całkowicie swój sposób mówienia o niej, no bo tak sobie myślę, okej, no to jest nazwisko skandynawskie, ale ona jest Amerykanką i po amerykańsku wymawia to nazwisko. No więc, a jak wy sądzicie, jak powinniśmy wymawiać właśnie tego typu historie? Julia czy Julia? Johansson czy Johansson? Bardzo jestem ciekawy. Maciej.ulewicz@czylizet.pl.
1: Czyli Z. Nastaw się na letni.

15:18 i 32 sekundy po niej to popołudnie, letnie popołudnie z radiem, czyli Z, jest 30 lipca 2026 roku. Moje drogie, moi drodzy, ja nie lubię przekazywać smutnych informacji, ale tutaj czuję się gdzieś w jakimś takim kulturalnym, psychicznym obowiązku. Właśnie dotarła do nas przed chwilą informacja, że odeszła Iga Cembrzyńska. Znakomita polska aktorka, scenarzystka, reżyserka, piosenkarka i kompozytorka. Na pewno wszyscy doskonale pamiętacie tą niesamowitą, arcyoryginalną i rewolucyjną czołówkę do filmu Hydrozagadka. To właśnie Iga Cembrzyńska zrewolucjonizowała sposób podawania czołówek filmowych. Znana ją oczywiście, znamy ją oczywiście z rękopisu znalezionego w Saragoście, z Salta, z Jowity, ze Stawki większej niż życie, z właśnie Hydro Zagadki, czy z filmu Dziewczyny do wzięcia. No i cóż, tutaj trudno jest cokolwiek komentować. Wielki żal, wielka szkoda, fantastyczna postać, niezwykle oryginalna, ciekawa, dowcipna i po prostu wielka szkoda. Odeszła, można powiedzieć, no nie można powiedzieć, trzeba powiedzieć, odeszła prawdziwa ikona polskiego kina. Chill out.

0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
4: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod palmy.
5: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
4: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
5: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
6: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
7: Po reklamie.

0: 15.41 i 45 sekund słuchacie radia Chili Z. I tak doszedłem absolutnie do wniosku już jakiś czas temu, że muzyka soul, muzyka retro soul i muzyka retro neo soul idealnie nadaje się do słuchania właśnie w takie, no nie ukrywajmy, dosyć upalne dni, ponieważ inne gatunki muzyczne są jakoś tak, no troszeczkę bardziej... No nie chcę powiedzieć agresywne, ale bardzo mocno wkraczają w naszą psychikę, podczas gdy no jest tak gorąco, że staramy się jakoś tak wszystko powoli i spokojnie. W związku z tym idealną sytuacją jest właśnie muzyka soul na takie temperatury powyżej 30 stopni. No ale jeżeli na przykład chcielibyście znaleźć się w pewnych dalekich krajach dzisiaj wieczorem w Radiu Chili Z, to ja serdecznie zapraszam na audycję Królewicz na godzinę 20 także do Radia Chili Z, ponieważ tam dzisiaj artyści z Brazylii, z Egiptu, z Etiopii, z Ameryki, dużo klimatów afro-soulowych, dużo klimatów elektroniczno-arabskich, trochę Karaibów, no więc rzeczywiście będzie czego słuchać, a w tym momencie temperatura na pewno będzie już troszeczkę mniejsza. Zapraszam na godzinę 20 do Radia Chili Z na audycję Królewicz.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: zegarze radiowym dochodzi godzina 15.50. Zapraszam oczywiście na kolejną godzinę letniego popołudnia z Radiem Chili Z, w której to godzinie usłyszymy takich artystów jak Frank Ocean, mój ukochany zespół Baltazar, Florence and Machine oraz zespół, który rozbawił mnie swoją nazwą, bo zespół ten nazywa się Barry Can't Swim. No to, drogi Barry, musisz bardzo uważać, szczególnie latem, żeby nic ci się nie stało. W takim razie. No a teraz chciałbym, abyśmy jeszcze do godziny 16 posłuchali takich artystów jak Barry oraz Lila Ike i Maverick Sabre. To oczywiście Radio Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

0: reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą

0: plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w super promocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup Pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny 7,99 za każdą sztukę.

0: Przepakowy wielkopolski 1 litr 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
3: Po reklamie.

0: nastaw się na letni chill out.
1: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl
2: 16:02 na radiowym zegarze. Jutro będzie bardzo gorąco, miejscami upalna i słoneczna pogoda z zachmurzeniem zmiennym. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Warszawie pokażą do 35 stopni, a w całym kraju temperatura maksymalna wyniesie od 30 do nawet właśnie 35 stopni Celsjusza. Miejscami możliwe są niewielkie, przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
0: Lato w Kinizet.
2: Rozpoczęliśmy kolejną godzinę naszego letniego popołudnia z radiem, czyli Z. 3 minuty po godzinie 16. Ja nazywam się Maciej Kulewicz i zapraszam w tej chwili do Jocelyn Dance, Berlioz.
4: Nastaw się na letni chillout.

0: antenie radia Chili Z. Przed chwilą przepięknie swoim falsetem wyśpiewywał Frank Ocean piosenka Thinking About You, a ja już od wielu lat zastanawiam się nad w ogóle fenomenem męskiego falsetu w muzyce rozrywkowej, no bo przecież to trwa od wielu, wielu lat. Przypomnijmy sobie niezwykłą karierę zespołu Bee Gees. Dopiero kiedy zaczęli naprawdę śpiewać falsetem, wszyscy to zrobili naprawdę wielką, wszechświatową karierę. No a teraz właśnie w klimatach muzyki retro-soulowych bardzo dużo takich falsetów jest, że chociażby właśnie wspomnę formację Durant Jones and the Indication i ich perkusistę Arona Frasera, który pięknie śpiewa falsetem i nie dość, że śpiewa w zespole Durant Jones and the Indication, to również jeszcze wydaje solowe płyty, na których ten falset jest bardzo, bardzo widoczny. A ja jeszcze teraz właśnie mam dużą przyjemność zaprosić Was do wysłuchania piosenki zespołu Baltazar. Jest to piosenka, która od jakiegoś czasu już dobrego gości na naszej antenie. Utwór Losers. Baltazar to taki belgijski zespół pop-rockowy, tworzący bardzo oryginalną i ciekawą i bardzo charakterystyczną muzykę własną. Ale przy okazji także trzeba wspomnieć, że główni wokaliści zespołu Baltazar, czyli Martin de Volder i Inte de Pres, także mają swoje autorskie solowe projekty, które minimalnie odbiegają od konwencji muzycznej formacji Baltazar, ale z drugiej strony są z nią bardzo tożsame. Warto zwrócić uwagę i na propozycję muzyczną belgijskiej formacji Baltazar, jak i jej liderów Martina de Voldere, który występuje pod nazwą Warhouse, jak i Inte de Presa również. No ale teraz wspólnie razem panowie zaśpiewają piosenkę Losers.
1: Chill Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Jest godzina 16.26, słuchacie Radia Chilizet, letniego Radia Chilizet i już za moment na naszej antenie Barry Can Swim i Florence and the Machine.
1: Chilizet, nastaw się na letni chillout.
2: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop, mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
3: Autopromocja.
4: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
1: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.chilizet.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
4: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
7: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
8: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
12: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
13: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
12: Nawet tutaj musisz.
13: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
12: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
13: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
14: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
15: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
16: Volkswagen. Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
1: Po reklamie.

0: Florence and the Machine i Sympathy Magic o godzinie 16.41 na antenie radia Chili Z. I zanim o Saturnie zaśpiewa nam Sza, to ja chciałbym zdobyć się na taką pewną drobną refleksję, której dzisiaj doświadczyłem, zmierzając właśnie do radia. Czasami udaje mi się, albo i nie udaje mi się, być mniej lub bardziej krytyczny w stosunku do siebie i także do otaczających mnie jednostek ludzkich. Czasami ja zdarza mi się być taką fashion victim, jak to się mówi, ale to, co dzisiaj zobaczyłem w drodze do radia, troszeczkę mnie zastanowiło, rozbawiło, zdziwiło i zaintrygowało. A sprawa była po prostu bardzo prosta i jakby oczywista. No, widzę, że pewna dwudziestoparoletnia dziewczyna w adekwatnej sukience na temperaturę zmaga się z hulajnogą, próbując ją odblokować. Tylko że ta sukienka, oczywiście taka krótka, przed kolana, tylko że ta pani, ta dziewczyna miała na sobie olbrzymie kozaki, takie aż do samego kolana, skórzane, grube kozaki na wielkiej szpilce. I tak sobie pomyślałem, że strasznie musi jej się biednej pocić noga w tych butach. Buty były skądinąd bardzo ładne, tylko że też przeraziła mnie ta sytuacja, jak ona na tak wysokim obcasie na tej hulajnodze będzie jeździła. I tak sobie myślę, wszystko rozumiem, czasami robimy wszystko, żeby wyglądać znakomicie, przynajmniej w naszym mniemaniu, ale na 36-stopniowy upał kozaki do kolana skórzane wydały mi się takim troszeczkę delikatnym, niepotrzebnym chyba cierpieniem. Maciej.Ulewicz@chiliz.pl. Co o tym sądzicie?
1: Chiliz, nastaw się na letni chillout.

0: Minęła właśnie 16:49. W przyszłej godzinie naszego letniego popołudnia usłyszymy Indigo de Souza, Hooverphonic, Lapsley i Luisa Capaldi. A zanim usłyszymy te piosenki, jeszcze teraz, w tym momencie Joy Crooks i blok reklamowy. Słyszymy się po godzinie 17.
1: Cheese, nastaw się na letni.

0: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
1: Po reklamie.

Utilizzate. Utilizzate. Pogoda. Pogoda. Jutro będzie bardzo, ale to bardzo gorąco, miejscami wręcz upalnie. Słoneczna pogoda z zachmurzeniem zmiennym. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Warszawie pokażą do 35 stopni, a w całym kraju temperatura maksymalna wyniesie od 35 nawet do 36 stopni Celsjusza. Miejscami możliwe są niewielkie przelotne opady deszczu. No i cóż, no, nawadniajmy się.

0: Lato w GZ.
1: Minęła dokładnie 17:01, przed nami kolejna godzina letniego popołudnia z radiem GZ i już za moment Harry Styles.
2: Nastaw się na letni chillout.

Rewinding road, and the path it took me to.

0: Ja podobnie jak adresat podmiotu lirycznego w tej piosence wracam jak bumerang i chciałbym wam teraz króciutko opowiedzieć o pewnym przepisie, który ja, no wybitny, naprawdę wybitny kucharz uskuteczniam od jakiegoś czasu, kiedy rzeczywiście jest tak gorąco. Nauczyłem się tego oczywiście na Półwyspie Iberyjskim. Salmorejo, salmorejo cortomense, czyli po prostu zimna zupa, nie mylić z gazpacho, ponieważ jest to troszeczkę coś innego. I do tej cudownej przekąski na lato właśnie w takie upały naprawdę dużo nie potrzebujemy. Potrzebujemy tylko trochę suchego chleba albo suchej białej bułki, oczywiście pomidory, czosnek, oliwę. I tak naprawdę to wszystko plus sól i pieprz. Namaczamy troszeczkę tę suchą, białą bułkę, później ją tak wyciskamy i wrzucamy do blendera wraz z pomidorami, czosnkiem i oliwą. Można dodać oczywiście troszeczkę octu winnego, najlepiej, żeby to był ocet jabłkowy, ewentualnie ocet winny z wina. No i wszystko to doskonale i pięknie miksujemy na jednolitą masę, po czym jak to już jest gotowe, no to wsadzamy do lodówki, odczekujemy kilka godzin i podajemy z jajkiem na twardo, ale tak pokrojonym drobniutko i z kawałkami szynki jamon serrano, czyli takiej długo dojrzewającej. I jest to po prostu coś absolutnie fantastycznego, bardzo prostego do zrobienia i wybitnie idealnego na takie gorące temperatury, jakie teraz nam właśnie zapanowały. Polecam.
1: Chilli Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Słuchajcie radia, czyli Z jest godzina 17.26. To był zespół Hooverphonic, a po bloku reklamowym Jesse Marv i Luis Capaldi.
1: Czyli Z, nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Zamknij oczy, poczuj ciepłe promienie słońca.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
3: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: 17:39 i 30 sekund na zegarze radia Chili Z. Kilkanaście minut temu podałem wam przepis na fantastyczną, letnią, zimną zupę, czyli salmorejo cordobense. Wiadomo, że no, Hiszpanie wyspecjalizowali się w zimnych zupach, no bo trochę im gorąco od dłuższego czasu. No i wiadomo, nie mylić tylko gazpacho z salmorejo, bo gazpacho to wiadomo, no pomidory, ogórek, papryka, wszystko to pięknie zmieszane z oliwą i octem winnym. Natomiast salmorejo to pomidory i chleb czerstwy namoczony z oliwą i octem winnym. Ale jest jeszcze jedna zupa, która myślę może wam przysmakować właśnie w takie mocne upały. Jest to tak zwane ajo blanco. Czasami przez niektórych zwane białym gazpacho. Ajo blanco, czyli no biały czosnek. I chociaż by się wydawało, że rzeczywiście głównym składnikiem będzie czosnek. Nie no, to czosnek jest, ale głównym składnikiem tej zimnej zupy fantastycznej są po prostu migdały. Tak, zblanszowane migdały, do tego właśnie 2-3 ząbki czosnku, trochę białego chleba, ale takiego chleba niesuchego, tylko musi to być chleb świeży. Do tego oczywiście ocet winny, do tego trochę wody, no i to wszystko, a no i oczywiście sól i pieprz. No i to wszystko oczywiście mieszamy, łączymy, blendujemy i oczywiście możemy udekorować sobie pięknymi różnymi na przykład liśćmi mięty, ewentualnie pestkami dyni albo pestkami czegokolwiek chcemy i jest to po prostu znakomite i smakuje wyśmienicie, szczególnie właśnie w takie mocne upały, jakie nam teraz nastały, czyli ajo blanco, gazpacho i salmorejo cordobense. Nie pożałujecie.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Jest już 17.50, słuchacie radia Chilizę, to nasze letnie popołudnie. Przed chwilą śpiewała Lapsley Falling Short, a w kolejnej godzinie naszego dzisiejszego muzycznego popołudnia jeszcze Blauka, jeszcze Jessie Ware i dużo, dużo muzycznej dobroci.
1: Chilizę, nastaw się na letni chillout.

0: Reklama.
1: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan.
2: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

pogoni za kulturą. W pogoni za kulturą. Lato w 30.

0: 7,5 minuty po godzinie 18 słuchacie Radia Chili Z. To ostatnia godzina naszego letniego popołudnia z Radiem Chili Z. Jestem wam winien drobne wyjaśnienie. Gdzieś nam tutaj rzeczywiście zapowiedziałem Magdalenę Bauer, a gdzieś ona zagubiła się nam w tym upale, więc proszę, złóżcie to na karb wysokiej temperatury. No ja tylko mogę spróbować kulturalnie ją chociaż troszeczkę zastąpić i przypomnieć wam, że cały czas trwa we Wrocławiu znakomity międzynarodowy festiwal filmów fabularnych Nowe Horyzonty, na którym możecie oglądać naprawdę 280 filmów, plus koncerty, plus spotkania z reżyserami, aktorami, dziennikarzami. To jest rzeczywiście wielkie wydarzenie filmowe i uwielbiam zawsze być latem, szczególnie w takie upały w klimatyzowanych salach kinowych i oglądać niesamowite historie z różnych stron świata. W związku z tym, jeżeli w tym roku nie pojechaliście na Nowe Horyzonty, to naprawdę wygospodarujcie sobie w przyszłym roku albo 10 dni, albo trochę więcej, albo, nie no, 10 dni. 10 dni to wystarczy, bo tyle trwa festiwal, albo trochę mniej. I oglądajcie po 3, 4, 5 filmów dziennie, plus zaliczajcie świetne koncerty i spotkania. Jest to czas dosyć wyczerpujący, no ale absolutnie wrażenia cudowne i niepowtarzalne. Ja myślę, że w przyszłym roku na pewno ponownie wybiorę się na festiwal Nowe Horyzonty. Tym bardziej, że tam świetne premiery filmowe, część z nich trafi oczywiście do naszej dystrybucji, ale jednak bardzo wiele filmów będzie można zobaczyć tylko i wyłącznie tam.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: After the Storm, Kalu Hissi, Tyler, The Creator, tak sobie też try, tutaj podśpiewywałem trochę, bo to przeurocza piosenka, 18.21 na antenie radia Chili Z, w tej chwili już za moment Jessie Ware ze swojej znakomitej płyty Super Bloom, płyty, którą wydała w kwietniu tego roku i gościła na promocji tejże płyty osobiście u nas w radiu Chili Z, co było rzeczą fascynującą i fantastyczną. Ja tylko chciałbym dodać, że to nie jest to, że ja tylko i wyłącznie zimne hiszpańskie zupy, moje drogie, moi drodzy. Nie. Aczkolwiek właśnie salmorejo cordobense, gazpacho czy ajo blanco są fantastycznymi zupami na ten okres gorących dni, które nam teraz nastały, ale oczywiście polski chłodnik, czy chłodnik biały z ogórków, czy wiadomo, botwinka zimna, cudowna. Jestem też jak najbardziej za. Ja tak myślę, że po prostu każdego dnia inna zimna zupa w ciągu tego najbliższego tygodnia powinna u Was nastąpić. No dobrze, to już za moment po bloku reklamowym nasza fantastyczna Jessie Ware. Można tańczyć, jeżeli macie siłę.
1: Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Prima Doma Club w Chili Z.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
10: Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży.
11: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
12: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
1: Po reklamie.

Słuchacie radia Chili Z, jest godzina 18.39. No i przed chwilą śpiewał zespół o takiej dosyć charakterystycznej i specyficznej nazwie Men I Trust. No niezbadane są wyobraźnie artystów. Pamiętacie, że jeszcze niedawno zapowiadałem piosenkę takiego zespołu, który nazywał się Barry Can't Swim. No więc proszę bardzo, Barry nie potrafi pływać, tak się nazywał jeden zespół, a wykonawca ślicznej skądinąd piosenki Carried Away nazywa się Mężczyźni, którym ufam. No, aczkolwiek nie są to jeszcze najdziwniejsze nazwy zespołów i artystów. Ja, no, będąc tutaj monotematyczny, znam kilka nazw, no, takich hiszpańskich zespołów, których no, na pewno nigdy w życiu bym nie przetłumaczył na język polski, ani tym bardziej nie mówił o tym publicznie w radiu, aczkolwiek te zespoły są grane w hiszpańskich radiach, więc zastanawiam się, jak to jest, albo po prostu oni tam po prostu jadą już bez trzymanki i po bandzie i tak można. Men I Trust i Barry Can't Swim, no to co to jest przy La Dia Rusa i Ojete Calor. Moi drodzy, moje drogie, mam tą dziwną przyjemność zapowiadać własny program, który już za mniej niż półtorej godziny na antenie radia Chili Z i z wielką przyjemnością go wam polecam, bo dzisiaj będzie naprawdę bardzo egzotycznie, bardzo tanecznie, bardzo gorąco. Będzie brazylijsko, egipsko, etiopsko, karaibsko, afrykańsko. No to czy może być lepiej? Absolutnie zapraszam na mój program o godzinie 20 do radia Chili Z, audycja Królewicz, tak jak powiedziałem właśnie, od godziny 20. Chili Z, nastaw się na

0: Love Spells i Crutch w tej chwili na zegarze radia, czyli Z mija godzina 18:48. Po niej nasze letnie popołudnie z radiem Chili Z powoli się kończy, ale oczywiście zapraszam, abyście zostali z nami, bo dużo dobrej muzyki w następnej godzinie pojawi się na antenie radia Chili Z, między innymi Richard Hawley, Sam Fender, Elton John, Micro Music, Holly Humberstone. Będzie dużo naprawdę muzycznej dobroci. Ja to nazywam teraz muzyczną serotoniną, ale oczywiście po raz kolejny powtórzę z wielką przyjemnością. Zapraszam na godzinę 20 do radia Chili Z. To jest niesamowite mieć możliwość zapowiadania własnego programu. No ale czasami tak się zdarza. Ja w tym momencie próbuję mieć taką zdolność myślenia o Maćku Ulewiczu jako o innej osobie, aby to nie było tylko jakimś problemem psychicznym na później. No w każdym razie Maciek Ulewicz przygotował dzisiaj bardzo dobry program wieczorny, autorski, o godzinie 20. W związku z tym wszystkich fanów muzyki brazylijskiej, arabskiej, elektronicznej, soulowej i jazzowej z dużą przyjemnością, i afrykańskiej, z dużą przyjemnością zapraszam na te dwie godziny muzycznego, bardzo ciekawego przeglądu. A ja teraz dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze popołudnie. Słyszymy się jutro o godzinie 15 i oczywiście słyszymy się także dzisiaj o godzinie 20.
1: Chili Z, nastaw się na letni.

0: program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: To jest Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby. 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki. 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać

0: dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
2: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
1: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Do hymnu.
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
3: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
4: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
0: Po reklamie.

Dzień dobry, dobry wieczór. Maciej Kulewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie radia, czyli Z. Jest godzina 23:31 po niej. To już jest 30 lipca 2026 roku. Rozpoczęliśmy naszą audycję dzisiaj od cudownej, przeuroczej i bardzo, bardzo letniej piosenki Seligie Flavi Coelho. Sympatycy i sympatyczki audycji Królewicz już na pewno rozpoznają ten głos, ponieważ dyskografii Flavi Coelho słuchamy już od jakiegoś czasu, od kilku audycji, no ale sami przyznajcie, ta muzyka jest idealna po prostu na lato. Artystka ma na swoim koncie kilka albumów i tak jak zgodnie z moim dziwnym zwyczajem, zawsze sięgam najpierw po tą ostatnią płytę, to może wcale nie jest dziwne, to jest jakby zupełnie oczywiste chyba przecież, nie? A później, jak nam się tak bardzo, ale to bardzo spodoba, no to eksplorujemy wspólnie ze słuchaczami i słuchaczkami kolejne płyty, czyli tam cofamy się praktycznie do początku kariery danego wykonawcy, danej wykonawczyni. No i właśnie tak tutaj też ma miejsce sytuacja z Flavią Coelho. Zaczęliśmy słuchać od najnowszej płyty, a teraz

Teraz już jesteśmy gdzieś tak w środku, rok 2016, 2014 i dzisiaj do audycji pozwoliłem sobie wybrać dwie piosenki z płyty Sonio Real i dwie piosenki z wcześniejszej płyty Meo Mundo. Daj spokój, Maciek, bardzo cię proszę. W każdym razie będzie nam bardzo dobrze, a w ogóle dzisiaj ja jestem wręcz zachwycony tą całą tracklistą, którą przygotowałem na dzisiaj, bo jak posłuchałem tego wcześniej sobie, no to powiem wam szczerze, nie chciało mi się tego wyłączać, w związku z tym cieszę się, że mogę po raz drugi wspólnie z wami tutaj posłuchać tych rzeczy. Obok Flavi Coelho pojawi się wreszcie długo wyczekiwana Alevia, będzie również oczywiście najnowszy album eBay, cudowne, jestem zachwycony tym, pojawią się utwory z nowego albumu Acid Arab, będzie brytyjsko-afrykański Gion, nowa piosenka Misi Furtak i również nowe, ale już te znane, oraz najnowsza płyta tej afro-jazzowej formacji amerykańskiej, która nazywa się Antibalas. Hourglass, najnowsza płyta, fenomenalna, zakończymy Nataszą Atlas, naprawdę będzie się dzisiaj działo, no więc bardzo proszę, teraz w dobry nastrój was, mam nadzieję, wprowadzi Flavia Coelho. Tak, Ulewicz się teraz będzie popisywał portugalskim. Se Invenci, Por Cima i Odom. Ladies and gentlemen, senores e senoras, Flavia Coelho. Można tańczyć i śpiewać oczywiście, jak się zna tekst.

0: Nigga. É isso aí, irmão.
1: Yeah, lovely.
0: Criança tem que estar na escola.
1: Flavia, speech.
2: Yeah. Flavia Speech. No i proszę, można? Można. Każda płyta Flavii Coelho jest fantastyczna. Nie dziwię się w związku z tym, że Mark Ronson z zespołu Nouvelle Vague postanowił wykorzystać jej fantastyczny głos do interpretacji piosenki zespołu Depeche Mode. Przypominam, że już niedługo Nouvelle Vague tylko i wyłącznie jako Depeche Mode. Ta płyta ukaże się jesienią. No a Flavia śpiewa singiel zwiastujący tę płytę Never Let Me Down. To były dwie płyty różne, Meo Mundo i Sonio Real. No i tak to właśnie brzmi. Trochę kumbi, trochę reggae, trochę hip-hopu, trochę brazylijskich klimatów. Jest to po prostu fantastyczne. No, mam nadzieję, że no, nikt tutaj nie oponuje, no bo to jest po prostu fizycznie i psychicznie niemożliwe. Godzina 20.18, słuchacie radia, czyli Z. No i teraz nadszedł ten moment, na który ja bardzo długo czekałem. Znaczy, 2 miesiące? No ale to jest bardzo długo, ponieważ jak człowiek chce się podzielić czymś fantastycznym, no to chce od razu, ja jestem jak dziecko, chcę natychmiast tu i teraz. Jak poznałem dzięki uprzejmości i opatrzności brytyjską wokalistkę o etiopsko-egipskich korzeniach, przepiękną kobietę, niezwykle zdolną artystkę, wokalistkę, kompozytorkę, rzeźbiarkę, modelkę i ilustratorkę. Proszę sobie wyobrazić, jaka to kobieta renesansu. No i zobaczyłem, że jest kilka nagrań. Oczywiście jest epka cudowna Panther in Mode, rok 2021. No i płyta, nowa płyta. Została wydana ona w 2026 roku, 26 czerwca. No i właśnie, ja nie miałem i teraz mam. I jestem zachwycony, jest to płyta genialna. Jest to wszystko to, co ja w muzyce sobie cenię, bo są elementy etniczne, ale Via, bo o niej mowa, rzeczywiście bardzo konkretnie i bardzo intensywnie korzysta ze swoich korzeni etiopsko-egipskich. No ten zestaw jest absolutnie zjawiskowy, jak dla mnie. No a wiadomo też wychowanie w Wielkiej Brytanii. Znaczy najpierw była w Sudanie, z tego co ja kojarzę, później w Arabii Saudyjskiej. No i od dłuższego czasu już mieszka i tworzy w Londynie. No i myślę, że no, ta nowa płyta, która nazywa się Zero, to jest debiutancka jej płyta, chociaż wcześniej mówię, były różne epki i inne nagrania fantastyczne, które miałem przyjemność prezentować wam na antenie radia, czyli Z. No to teraz doczekaliśmy się tego momentu, że możemy posłuchać fragmentów obszernych jej płyty Zero. Cairo FM, Maktub, Guta i Zero, to już będzie po bloku reklamowym. Bierzcie i słuchajcie.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. Dwie godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99
2: zł. Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: W Leroy wałkujemy temat fart. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አቤቱ አንተ ቸሩ መድኃኔዓለም፣ እግዚአብሔር ሆይ ተመሰገንኩ። ይህን ሁሉ ጊዜ አሳልፌ የሁል ጊዜ ሆኖ ዛሬም ያዋለሁ አመሰግናለሁ።
1: Tak właśnie brzmi to moje fantastyczne odkrycie, czyli Alleluja. No ciekawy jestem, w jakim polskim radio możecie usłyszeć tak genialną wokalistkę. To jest niesamowite, że i ten hip-hop z końca lat 80. słychać tutaj, jakieś powidoki Missy Elliott, no Alleluja to gdzieś bym ją tak obok nogi RS poniekąd umieścił, ale z o dużo bardziej etnicznym tutaj rdzeniem i korzeniem, no bo zobaczcie, i jest hip-hop, i są właśnie te etniczne klimaty, i są te piękne wokalizy i melizmaty, no jest wszystko, no nie mówiąc o urodzie tej artystki, ale to jest jakby zupełnie poza sytuacją muzyczną, ale to też robi wrażenie. Alleluja, płyta nazywa się Zero, usłyszeliśmy aż 4 utwory, ja oczywiście w kolejnych Królewiczach będę korzystał bardzo z tej płyty, jest fantastyczna. Cairo FM, Mahtub, Gutach i Zero, to były 4 utwory i bardzo ciekawy jestem waszej opinii, no bo ja chcę wiedzieć. Po prostu maciej.ulewicz@z.pl, ewentualnie pod postem o tej audycji na naszej stronie facebookowej, bardzo proszę. Jest tam zresztą zdjęcie Alleluja, to od razu można sobie sprawdzić to, o czym mówiłem w tym momencie. No i ciekawy jestem, jak odbieracie to, bo to jest rzeczywiście nowa jakość, absolutnie. We współczesnym świecie nie jest łatwo stworzyć nową jakość, a tutaj okazuje się, że można i jeszcze tak dumnie i pięknie korzystać z własnej tradycji i z własnej historii i z własnych korzeni, jednocześnie nie tworząc cepeli, tylko tworząc współczesną, rewelacyjną muzykę. No i takie jest moje zdanie w tej kwestii. I to była absolutna premiera. Przypominam, że ta płyta Zero wyszła 26 czerwca. No i teraz również premiera czerwcowa, czyli mamy bardzo gorące i nowe płyty. Te dziewczyny, te bliźniaczki pojawiały się wielokrotnie na antenie radia, czyli Z2 audycji Królewicz, ponieważ no lubimy je bardzo. Lisa Kainde Diaz i Naomi Diaz, czyli formacja eBay, co w języku Yoruba znaczy bliźniaczki, one są właśnie bliźniaczkami, wydały nową płytę zatytułowaną Offering i bardzo proszę, teraz też 4 utwory, one krótkie są dosyć, więc dlatego Harry Harry, Asset, Mosfit i Baba. No absolutnie dla mnie rewelacja. Cieszę się, że one wróciły. To jest 4 album w ich dorobku. Dziewczyny są konsekwentne i grają fantastycznie.

Ja tu sobie podśpiewuję razem z dziewczynami. Eległa baba, eległa. Baba, tak nazywał się ten utwór, który przed chwilą wybrzmiał, a wcześniej Moshpit Asset i oczywiście Harry Harry to najnowsza płyta bliźniaczek eBay. To w języku Yoruba znaczy bliźniaczki. Płyta nazywa się Offering, jest czwartą w ich dyskografii. Jak sami słyszycie, jest to płyta znakomita. Ponawiam swoją prośbę o opinie i komentarze związane z eBay, z Alevią, z Flavią Coelho. No, wieczór nam się rzeczywiście zrobił bardzo gorący i bardzo intrygujący, a teraz w ogóle to dla mnie było, no nie było to żadnym zaskoczeniem. Stali słuchacze wiedzą, że ja bardzo lubię zespół Acid Arab, taki francusko-algierski duet, który łączy muzykę elektroniczną przeróżną właśnie z arabskimi harmoniami, z tureckimi melodiami, językiem. Wiele tutaj rzeczy z Bliskiego Wschodu pojawia się i z północnej Afryki. No i wcale mnie nie zdziwiło nagle, jak patrząc na tracklistę najnowszego albumu Resonance, to też jest płyta dosłownie sprzed miesiąca, zobaczyłem oprócz panów z formacji Acid Arab takie znane mi postacie jak Najwa Nimri, wokalistka hiszpańska o arabskich korzeniach i aktorka oczywiście, czy Yasmin Hamdan. No właśnie, wszystko jest w domu, jak się okazuje. Wszyscy się znają, wszyscy się lubią i ciekawi ludzie zawsze ze sobą pracują. No i teraz chciałbym, abyśmy troszeczkę przyspieszyli tempa, chociaż ten pierwszy numer właśnie z Najwą, La Nada, będzie jeszcze utrzymany poniekąd w takich średnich tempach. Natomiast już po godzinie 21 utwory dwa, które się pojawią, jeden z Gizlane Meli, Zit Mazika, już będzie taką konkretną, bardzo taneczną, imprezową sytuacją. I Gzal Asip Arab i Rita Lugia, takie hip-hopowo trapowe sytuacje właśnie połączone z tymi niesamowitymi arabskimi harmoniami. Bardzo się cieszę, że mam te płyty, bardzo się cieszę, że mogę wam je prezentować. No i bardzo bym się ucieszył, jakbym usłyszał: tak, podoba mi się, nie, w ogóle co to jest, panie Maćku, w ogóle takich rzeczy w ogóle nie dopuszczam, po prostu nie przeczytam. maciej.ulewicz@z.pl, bo ciekawy jestem, czy w ogóle jesteście, czy już te upały, które dzisiaj nastąpiły na terenie całej Polski, was trochę wykończyły, a ja mam nadzieję, że właśnie podniosę was na duchu i na ciele, jak będę grał właśnie taką muzykę. Bardzo proszę, Acid Arab i Najwa, La Nada.

0: na letni chillout.
1: To jest Radio Chillies. Nastaw się na letni chillout. Królewicz w Chillies. Zaprasza Maciej Ulewicz.

Uff, no mocna, cudowna, fantastyczna historia. To oczywiście Acid Arab z najnowszej płyty Resonance. Tutaj w utworze Gzal śpiewała Rita Ludzia, tak myślę, że dobrze wymawiam, a wcześniej Zyt Mazyka. To był była Gizlany Meli i oczywiście Acid Arab. Ta płyta jest długa. Ta płyta ma ponad godzinę, 15 minut, chyba 14 utworów. W tej chwili nie pamiętam. Ja tak wybrałem, no takie pierwsze z brzegu, moi drodzy. Naprawdę ta płyta jest wyśmienita. Nie mówiąc o tym, że tego typu rytmy, tego typu klimaty są coraz bardziej popularne właśnie w różnych klubach i dyskotekach całej Europy. No w tej chwili jest bardzo mocny trend na wykorzystywanie tych właśnie arabskich, afrykańskich, tureckich sytuacji. Co do Afryki, to za momencik, bo za chwileczkę przechodzimy powoli do afrojazzu i tego typu klimatów. No natomiast oczywiście tak, Acid Arab, płyta Resonance. Cieszę się, że się podoba. Rzeczywiście na mój apel odezwało się trochę słuchaczek i słuchaczy i rzeczywiście jest mi miło. No ale trzeba słuchać dobrej muzyki i myślę, tak jak napisał jeden ze słuchaczy, Bartek, no idealnie ta muzyka pasuje do tej, no dosyć tropikalnej nocy. 21:10, po niej to audycja Królewicz na antenie Radia Chili Z. No i teraz trochę Afryki, ale takiej Afryki brytyjskiej znowu. Jest coraz więcej zespołów właśnie z Wielkiej Brytanii, które łączą klimaty afrykańskie z klimatami jazzowymi, soulowymi, dyskotekowymi. Oczywiście i jednym z takich nowych moich odkryć jest zespół, który się nazywa Pigeon. Tak, dobrze słyszycie, Pigeon, czyli gołąb po prostu. I składa się właśnie z afrykańskich i brytyjskich muzyków. Wokalista pochodzi właśnie z Afryki. No i brzmi to świetnie, bo to jest takie też skrzyżowanie jakich trochę klimatów a la Talking Heads, trochę bym powiedział jeszcze czegoś więcej właśnie z klimatami afrykańskimi i taką, no, post-popową sytuacją bardzo, bardzo transową. Bardzo proszę, trzy utwory. 1017, Mirror Test i Today is Another Day. Ta płyta nazywa się Outa National i powiem szczerze, że zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Jest jeden utwór, no on może troszeczkę za mocny, nazywa się James Dean. Tam wokalista śpiewa I am a black James Dean. Put me on your magazine. No, postkolonialne historie tu się dosyć mocno odzywają. Posłuchajmy. To formacja Pigeon z płyty Outa National. Dla mnie rewelacja.

właśnie, 21:25 i zespół Pigeon, brytyjski zespół Pigeon w Królewiczu i trzy utwory z płyty Auto National 117, Mirror Test i Today is Another Day. Ci z was, którzy na przykład sięgną po płytę Auto National, polecam również utwory Energy, Black James Dean oraz Miami, Miami, Miami. Fantastyczna płyta, naprawdę absolutnie jak dla mnie nowatorska sytuacja, zestawienie tych rytmów głosu wokalisty klimatów afrykańskich i takich nowofalowych, wręcz bym powiedział, z lat 80. No jak dla mnie jest czymś znakomitym. Dziękuję jednocześnie za te wszystkie e-maile i informacje na różnych komunikatorach, które świadczą, że podoba wam się czwartkowy Królewicz, taki właśnie egzotyczny, ale jednocześnie bardzo, bardzo gorący i idealnie wpisujący się w tęże aurę. No jest dużo świetnej muzyki na świecie i rzeczywiście warto zapoznawać się z nowymi, mniej jałowymi rytmami. I no właśnie, takimi mniej jałowymi rytmami posługuje się Misia Furtak. Misia Furtak, genialna jak dla mnie polska wokalistka i gitarzystka i kompozytorka, po paru latach milczenia przygotowała nowy album, który ukaże się jesienią. Była u mnie z pierwszym singlem Czuję. To było jeszcze przed wakacjami. Później w trakcie pojawił się utwór z Katarzyną Nosowską, Nie bój się. I właśnie od dzisiaj, od wczoraj, jest piosenka trzecia zapowiadająca tę płytę, zatytułowana Drugi brzeg. I to wszystko idealnie wpisuje się w charakter twórczości Misi Furtak. Ja uwielbiam jej to takie niesamowite frazowanie wokalne i tekst, który podaje w zupełnie inny sposób niż większość polskich wokalistów. Zupełnie to jest inaczej, to jest jej własne, autorskie, niesamowite, bardzo na mnie działające i bardzo mi się podobające. W związku z tym, tak, to są takie zwiastuny tej płyty. Jeżeli ta płyta, nowa płyta Misi Furtak będzie tak dobra jak te trzy utwory, no to będziemy mieli do czynienia z jedną z najlepszych polskich płyt mijającego roku 2026. Ja naprawdę to powiedziałem, jak mijającego? No tak, no ale już jest siódmy miesiąc mija, to już jest więcej niż mniej, znaczy jest mniej do końca roku niż więcej. Jak ten czas leci. Drugi brzeg, Nie bój się i Czuję. To Misia Furtak, bardzo proszę.

tak ładnie tutaj teraz wyciszyłem. 21:38 i 28 sekund po niej to audycja Królewicz na antenie radia, czyli ze 30 lipca 2026 roku. No to z tego, co czuję, widzę i domyślam się, to my się spotkamy już w sierpniu. No naprawdę jestem zaskoczony upływem czasu. No ale tak, rzeczywiście ten czas upływa mi bardzo szybko, kiedy wspólnie razem tutaj na antenie radia, czyli słuchamy tak znakomitej muzyki, jaką dzisiaj, no i chyba w innych audycjach również udaje mi się dla was znaleźć, wyszukać i zaprezentować. No i teraz będzie podobnie. Wracamy do klimatów afro-jazzowych, afroamerykańskich i to będzie zespół Antibalas, to po hiszpańsku znaczy waterproof, czyli nie, przepraszam, bulletproof. Jaki tam waterproof, Maćku? Bulletproof, czyli kuloodporny. Jest to zespół, który działa od wielu, wielu lat. Jestem szczęśliwym posiadaczem dobrych kilku płyt tegoż zespołu, ale nigdy nie mogłem zdobyć tej ostatniej, świeżej, gorącej sprzed dosłownie kilku tygodni. No i wreszcie się udało. I wreszcie mam. Zespół, tak jak mówię, działający od wielu lat, co najmniej od 20. Grający fantastyczną muzykę, to jest olbrzymi zespół, gdzie muzycy zmieniają się z projektu na projekt. No i właśnie tenże zespół, amerykański zespół, wydał nową płytę. No to jest fakt taki, no rzeczywiście można powiedzieć, no zespoły po to są, żeby wydawały nowe płyty, prawda? No są w Polsce niektóre wokalistki i wokaliści, którzy po prostu są, ale płyt nie wydają ani muzyki. No ale to jest jakby zupełnie już inna historia i na inną audycję. Więc dlaczego się ich nazywa się wokalistami? No ale zostawmy to. W każdym razie zespół Antibalas jest fantastyczny. Ich najnowsza płyta nazywa się Hourglass i jest po prostu świetna. I do dzisiejszego programu wybrałem dwa utwory. Jeden utwór nazywa się Solace, drugi nazywa się Escape. No i usłyszcie, jak to wszystko brzmi. Z jednej strony bardzo transowo, bardzo afrykańsko i bardzo jazzowo, a z drugiej strony tak bardzo uspokajająco, delikatnie, ale wprawiające to wszystko jest w nas, mnie, was, w doskonały nastrój. I przy okazji jest to świetne, po prostu świetne muzycznie. Hourglass i zespół Antibalas, bardzo proszę. Solace i Escape.

tak sobie teraz właśnie wyobraziłem zespół Anti-Ballast na koncercie na żywo. No to musi być absolutnie niesamowite przeżycie. Tyle osób na scenie, bo to olbrzymi ensemble i tak fantastyczna muzyka. Anti-Ballast, czyli afro jazzowy zespół ze Stanów Zjednoczonych. Ich najnowsza płyta ma tytuł Hourglass i no zaprezentowałem wam dwa utwory i mam nadzieję, że weszły wam one tak jak i mi i ucieszycie się, kiedy powiem, że w przyszłym Królewiczu, czyli już w poniedziałek, ponownie pojawi się zespół Anti-Ballast, no ale również powiem, że ponownie pojawi się Alevia, pojawi się zespół Acid Arab i pojawi się duet sióstr bliźniaczek eBay. Czy jest to dla was dobra wiadomość? Czy jest to dla was interesująca wiadomość? Mam nadzieję, że tak. No i tak chciałem dzisiejszą audycję spiąć taką klamrą, kiedy słuchaliśmy właśnie dużo muzyki inspirowanej bądź korzystającej ewidentnie z klimatów afrykańskich i arabskich. Chciałbym wrócić na moment do świetnej, najnowszej, również bardzo gorącej płyty, aczkolwiek trochę krótkiej, Natasze Atlas, wokalistki, kompozytorki i artystki, która mnie zapoznała tak naprawdę z kulturą arabską i uczuliła na te niesamowite dźwięki. Ja się zakochałem w jej głosie, no i od wielu, wielu lat słucham jej twórczości. Czy to są popowe rzeczy, czy to są bardzo etniczne rzeczy, czy to są jazzowe rzeczy, czy elektroniczne eksperymenty. Ja zawsze słucham Natasze Atlas, bo jest w stanie mnie zawsze zaskoczyć. Aczkolwiek chyba powinien mówić Natacza, bo ona jest przez cecha, a nie Natasza. Ale już tak już ją spolszczyłem, że tak powiem, i nazywam ją Nataszą. Kiedyś zresztą miałem przyjemność przeprowadzić z nią raz w życiu wywiad wiele lat temu. No, może dlatego tak ją uwielbiam. Była cudowna. W każdym razie jej najnowsza płyta, która nazywa się Parallel Universe, została stworzona wspólnie z samym Bishaim, takim egipskim producentem i kompozytorem muzyki elektronicznej. I Natasza ostatnimi czasy często współpracuje z samym Bishaim i efekty tego są zjawiskowe. Płyta jest fantastyczna, nie jest łatwą płytą, też dotyka bardzo poważnych tematów, które w tej chwili nękają Bliski Wschód, no ale właśnie tak jest. Moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w poniedziałek. Życzę wam dobrego weekendu. Ja już więcej nic nie powiem. Dobranoc. Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

DJ-Z. Nastaw się na chill out. But I made up my mind.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: like a rock, like a rock.
1: Słuchasz radia?